Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian,

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

przeciwko sztam.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w poniedziałek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Mieszkania dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na wynajem i kredyty. 15 czerwca ruszył nabór najemców do społecznych inicjatyw mieszkaniowych. Do wynajęcia jest 405 mieszkań od 27 do 64 metrów kwadratowych. Wybrane osoby zamieszkają w lokalach na konkurencyjnych warunkach. Najem jest długoletni i stabilny. Jeśli wynajmujący przestrzega zasad umowy, operator nie może go wypowiedzieć, tłumaczy Michał Gus z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
2: Będą to mieszkania przeznaczone na długoletni, stabilny najem po cenach niższych niż rynkowe. Prognoza na dzisiaj mówi, że koszt najmu w pierwszej we Wrocławiu inwestycji SIM wyniesie między 32 a 34 zł za metr kwadratowy za miesiąc. To będzie czynsz i niezależnie od tego wkład partycypacyjny, który wyniesie od 1900 do 2400 zł za metr kwadratowy. To by w praktyce oznaczało, że za 50-metrowe mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych wpłacałby chętny najemca około 100 tysięcy złotych wkładu partycypacyjnego, więc podobnie to jak to dzieje się w TBS. I oprócz tego liczmy około 30 zł razy 50 metrów, troszeczkę więcej niż 30 zł, to wyjdzie gdzieś w granicach 1700 zł za metr kwadratowy, a więc rzeczywiście jest to cena niższa niż na rynku komercyjnym.
0: Zapytaliśmy też o to, kto może wziąć udział w naborze.
2: Aby starać się o najem takiego mieszkania, nie można posiadać tytułu prawnego do innego lokalu na terenie miasta. Ewentualnie złożyć oświadczenie, że do momentu zawarcia umowy najmu dana osoba wyzbędzie się tego lokalu. Oprócz tego są kryteria dochodowe, między innymi chodzi tutaj o wykazanie średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zawarcie umowy. Dla gospodarstwa domowego jednoosobowego to jest około 8700 zł miesięcznie. Za każdą kolejną osobę ten pułap rośnie o około 4000 zł, to jest mniej więcej za każdą osobę. Zachęcam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby zapoznał się z tymi warunkami, czy to na stronie internetowej Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miejskiego. Można również zadzwonić do Wydziału Mieszkalnictwa.
0: Najemcy zostaną wyłonieni według kryteriów punktowych.
2: 30 punktów jest za rozwiązanie umowy najmu i zwolnienie lokalu z zasobu komunalnego gminy Wrocław. Oprócz tego wysoko punktowane jest rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu. To jest 20 punktów. Dodatkowe punkty są dla pracowników służb mundurowych. W szczególności mówimy tutaj o policjantach, strażakach, strażnikach miejskich, pracownikach, strażnikach służby więziennej, pełniących służbę na terenie Wrocławia. Są dodatkowe kryteria, jeżeli jedna przynajmniej z osób w gospodarstwie domowym jest osobą z niepełnosprawnością. Tych kryteriów jest dosyć dużo i tutaj zachęcam do tego, żeby dokładnie z nimi zapoznać się, czy to przez internet na stronie Urzędu Miejskiego jest odpowiedni odnośnik do Wydziału Mieszkalnictwa. Można również zadzwonić, można przyjść na nowy targ.
0: Nabór potrwa do 26 czerwca. Szczegóły znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Do wrocławskiego magistratu wpłynęły dwie oferty na przebudowę ulicy Pawiej. Miasto planuje przeznaczyć na inwestycje ponad 5 milionów złotych, a jedna z propozycji mieści się w tym budżecie. Przebudowa obejmie odcinek o długości 320 metrów od numeru 18 do 32. W ramach inwestycji powstaną pasy dla rowerzystów wykonane z ciętej kostki granitowej. Przewidziano również budowę nowego chodnika, modernizację sieci wodociągowej, oświetlenia oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Powstaną także miejskie kanały technologiczne oraz nowy wylot ulicy Jasienicy, który połączy ją z Pawią. Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora, kostka brukowa zostanie zachowana, wyrównana i ułożona na nowej podbudowie, a ulica nie zostanie poszerzona, aby chronić istniejące drzewa. Projekt będzie finansowany przez miasto przy współudziale jednego z deweloperów, który zajmie się przebudową odcinka do ulicy Przystankowej. Wykonawca będzie miał czas na realizację inwestycji do pierwszego kwartału przyszłego roku. Dowiedzieliśmy się, po co nad Wrocławiem latał samolot wykonujący loty pomiarowe. W ramach projektu Life Cool City powstały jedne z najdokładniejszych map zieleni, wody i przestrzeni miejskiej. To jedyny taki projekt w Europie. Jak mówi Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dyrektor Departamentu Strategii i Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim, to pozwoli walczyć z zagrożeniami wynikającymi z braku zieleni w mieście.
3: Ryzyka związane z nimi zidentyfikowane dla miasta Wrocław to m.in. fale upałów, susze, efekt miejskiej wyspy ciepła, nawalne deszcze i idące za tym lokalne powodzie miejskie. Co odpowiada na te ryzyka, co pozwala je minimalizować? System dobrze zorganizowanej zieleni w mieście. I właśnie dzięki projektowi Life Cool City, finansowanemu z instrumentu europejskiego LIFE, udało nam się wyposażyć w narzędzia, które pozwolą nam zaopiekować większość tych tematów. Wartość projektu blisko 5 milionów euro, z czego nieco ponad milion euro sfinansowało miasto Wrocław.
0: Posłuchajcie, co konkretnie to zmieni.
3: No na pewno nie mieliśmy tak detalicznie zinwentaryzowanego stanu zieleni. Tak, to są długotrwałe procesy, kosztowne procesy, nie było nas na to stać. Więc w tej chwili nasza praca została w jakiś sposób przyspieszona. Ja bym powiedziała, że to jest taki przełom technologiczny. To jest smart city w obszarze zieleni, bo wiemy, co mamy. Jesteśmy w stanie tym na bieżąco zarządzać. Nie trzeba specjalnych inwentaryzacji zamawiać i wydawać na to dużych środków finansowych, aby wiedzieć, co mamy. Więc to jest absolutna zmiana i mamy tak naprawdę potwierdzone metodami naukowymi czy zastosowanymi algorytmami to, co wcześniej obserwowaliśmy empirycznie, czyli mamy potwierdzone to na liczbach, że tutaj tak naprawdę materializują nam się te ryzyka klimatyczne i musimy zadziałać, a inne miejsce może możemy odłożyć na później, bo tam powiedzmy sytuacja jest opanowana.
0: Dane zebrane z powietrza pozwalają spojrzeć na miasto z dokładnością, jakiej wcześniej nie było. Od całych osiedli po pojedyncze drzewa, mówi Radiu Gra Grzegorz Synowiec z Wydziału Klimatu i Energii Wrocławskiego Magistratu.
4: A na podstawie tych danych jesteśmy w stanie tworzyć pewne indeksy, wskaźniki, które pokazują nam, które obszary, jakie mają właściwości. My podzieliliśmy sobie miasto na takie obszary jednorodne po to, żeby w nich identyfikować te wszystkie wskaźniki. Tych wskaźników mamy aż 54. Na tej podstawie jesteśmy w stanie określić, które miejsca wymagają interwencji, które są do zachowania, które mają gorsze lub lepsze parametry w różnych tych wyzwaniach środowiskowych.
0: Dodajmy, że dzięki temu miasto będzie mogło przeanalizować, gdzie nowe drzewa przyniosą największy efekt lub gdzie na przykład warto tworzyć ogrody deszczowe albo zbiorniki retencyjne.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Część Lasu Pilczyckiego ustanowiono rezerwatem przyrody. Jest to pierwszy rezerwat, który został ustanowiony w granicach administracyjnych stolicy Dolnego Śląska. Ideą jego powstania jest zachowanie kompleksu leśnego położonego przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry. To nadrzeczne lasy łęgowe wraz z występującą tu fauną i florą. Rezerwat będzie nosił imię profesora Dariusza Tarnawskiego. Wyznaczony jako rezerwat teren Lasu Pilczyckiego, zdaniem leśników, nie jest rekreacyjnie wykorzystywany przez mieszkańców. Znajduje się tu jedynie jedna wydeptana ścieżka wzdłuż Ślęzy i Odry. Jego pozostała część cieszy się dużą popularnością i ma charakter bardziej parku miejskiego niż rezerwatu przyrody, a przypomnijmy jeszcze, że Las Pilczycki w całości chroniony jest w ramach obszaru Natura 2000. W poniedziałek mówiliśmy też na temat nowego budynku dla studentów kierunków medycznych. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu buduje przy ulicy Borowskiej nowy czterokondygnacyjny budynek dydaktyczny. Ten ma skupić w jednym miejscu kształcenie praktyczne studentów wszystkich kierunków uczelni, mówi Radiu Gra dyrektor generalny wrocławskiego Medicusa Dominika Szachniewicz.
5: Będzie to budynek dydaktyczny przeznaczony dla wszystkich kierunków naszego uniwersytetu. Będą się tam kształcić fizjoterapeuci, będą się tam kształcić przyszli lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy. Także jest to zaplanowane jako taki budynek, którym będziemy też rozwijać szkolenie interprofesjonalne, które będzie wspierało to, aby wszystkie zawody medyczne potrafiły się ze sobą komunikować, potrafiły w przyszłości współpracować. Będziemy mieli tam pracownię właśnie dla fizjoterapii, bardzo duże centrum symulacji medycznej, również przestrzenie dla studentów związane z taką strefą relaksu, odpoczynku, pokoje do cichej nauki. Budynek będzie już w pełni ekologiczny.
0: W nowej przestrzeni łatwiej będzie organizować wspólne specjalne ćwiczenia przyszłych specjalistów, co według dziekana Wydziału Lekarskiego Roberta Ziemlińskiego ma pomóc później w codziennej pracy.
6: My jako uniwersytet kształcimy wszystkie zawody medyczne. Pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i lekarzy. Medycyna, która na dzień dzisiejszy coraz bardziej staje się medycyną ukierunkowaną na rzeczywiste potrzeby pacjenta, jest tak zwana medycyna spersonalizowana. Ta medycyna wymaga stworzenia wokół pacjenta pewnego otoczenia, czyli tak zwanego zespołu terapeutycznego, który w sposób kompetentny będzie tym pacjentem się opiekował i wykorzystywał swoje zasoby intelektualne, umiejętnościowe. I w tym zespole jest właśnie lekarz, jest pielęgniarka, jest fizjoterapeuta, farmaceuta kliniczny. I tak stworzone Centrum Edukacji Klinicznej pozwoli nam na właśnie dokonanie takiej integracji już na poziomie kształcenia studentów. To jest niesłychanie istotne, bo to jest czas, kiedy nabywamy pewnych umiejętności, uczymy się pewnej kultury współpracy i tutaj będziemy mogli to robić. Oczywiście cały budynek jest też tak skonstruowany, że będziemy autonomicznie kształcić studentów w tych obszarach, które wynikają z poszczególnej dyscypliny, ale na finale będziemy mogli robić to, co jest najbardziej atrakcyjne i bardzo potrzebne, czyli tworzenie takich współprac interdyscyplinarnych.
0: Wartość inwestycji to ponad 122 miliony złotych. I to były najważniejsze tematy w poniedziałek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwroto mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Niecodzienna kontrola drogowa we Wrocławiu. Policjanci zatrzymali samochód nauki jazdy, w którym kursanta szkolił instruktor posiadający czynny zakaz kierowania pojazdami. Jednak to nie jedyne nieprawidłowości, jakie wyszły na jaw przy okazji tej kontroli, ustaliła we wtorek Martyna Czerwińska.
2: Samochód ze szkoły nauki jazdy został zatrzymany przez policjantów na rutynową kontrolę. Szybko się jednak okazało, że 58-letni instruktor, który siedział na miejscu pasażera i jechał ze swoim kursantem, nie powinien tego robić, bo ma aktywny zakaz prowadzenia samochodu. Mało tego, jego pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych. Jednym słowem, ta lekcja nigdy nie powinna się odbyć.
0: Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Ciepło z serwerowni Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego będzie wykorzystywane we wrocławskiej sieci grzewczej. Politechnika Wrocławska i spółka Kogeneracja rozpoczęły w tej sprawie współpracę. Chodzi o zagospodarowanie ciepła, które jest efektem ubocznym działania serwerowni. Montaż systemu odzysku ciepła pozwoli obniżyć roczne koszty eksploatacyjne poprzez wykorzystanie energii odpadowej do zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej. Rozwiązania tego typu są już stosowane w wielu krajach Europy, m.in. w Skandynawii i Holandii, gdzie ciepło z centrów danych zasila miejskie sieci grzewcze. Według ekspertów takie rozwiązania pozwalają postrzegać infrastrukturę cyfrową jako stabilne, niskoemisyjne źródło ciepła dla miast. Projekt ma również rozwiązywać problem coraz większej ilości ciepła z sektora ICT, które pozostaje w dużej mierze niewykorzystane. Pomysłodawcy liczą, że rozwiązanie ma szansę stać się wzorcowym modelem w krajowej transformacji energetycznej. We wtorkowych raportach Radia Gra mówiliśmy na temat największego kongresu biznesowo-gospodarczego, jakiego gospodarzem będzie Wrocław. Od środy do piątku w hali stulecia odbędzie się ABSL Summit 2026. Wydarzenie skupia się na temacie nauki z praktyką, a według skarbnika miasta Marcina Urbana przykładem mają być największe światowe firmy.
3: Mówimy o największym wydarzeniu w tym roku. Spotkanie Summit ABSL to jest stowarzyszenie tych największych firm światowych firm, które napędzają gospodarkę tą światową, ale też oczywiście lokalną. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że przedstawiciele świata biznesu, świata nauki, również polityki, ale też i kultury będą na tym wydarzeniu. Będziemy wspólnie przez 3 dni rozmawiać wokół takich 3 ważnych kwestii, mianowicie po pierwsze talenty, to one są niezwykle ważne, tak, w procesie zarządzania i budowania biznesu. Mówimy o technologii, o technologiach. Tu myślimy oczywiście o tych szansach, które niesie za sobą chociażby sztuczna inteligencja i to co ona może nam dać. Mówimy oczywiście o pozytywnym wykorzystaniu tych narzędzi w biznesie. Wreszcie będzie też temat związany ze zmianami, tak? I chcielibyśmy poznać sekrety, żeby trochę się otworzyły te największe firmy.
0: Kongres zgromadzi w stolicy Dolnego Śląska liderów największych globalnych korporacji, podkreśla Janusz Dziurzyński, prezes ABSL w Polsce.
4: Summit przyciąga inwestorów, firmy, które już wcześniej zainwestowały w Polsce i które dają zatrudnienie prawie 500 000 rzeszy specjalistów sektora usług dla biznesu. Ten sektor jest taką perełką w koronie gospodarki Polski, zdecydowanie najbardziej innowacyjny, który odpowiada za prawie 6%, dokładnie 5,7% PKB, produktu krajowego brutto. Jest to ogromna gałąź gospodarki i tak jak wspomniałem, najprężniej rozwijająca się. Summit, czyli nasza konferencja, jest takim kluczowym miejscem spotkań ludzi, którzy tworzą ten sektor.
0: Organizacja takiego wydarzenia w naszym mieście ma wzmocnić znaczenie regionu jako jednego z najważniejszych hubów biznesowych i technologicznych w Europie, tłumaczy marszałek województwa Paweł Gancarz.
5: Po sąsiedzku forum ekonomicznego w Karpaczu, które przyciąga również tysiące przedsiębiorców, samorządowców z całej Polski, z całej Europy Środkowo-Wschodniej, dzisiaj inaugurujemy niejako wydarzenie, które będzie skierowane do trochę innego segmentu przedsiębiorców. Szacowana, przewidywana ilość uczestników to jest 1500 podmiotów, 800 tylko z branży gospodarczej, dedykowana dla tych dużych podmiotów, takich jak IBM, Amazon, duzi liderzy sektora gospodarczego. To będzie się działo tutaj, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Budujemy kolejną płaszczyznę dla przyciągania inwestycji, dużych inwestycji zagranicznych.
0: Warto dodać, że gościem specjalnym tegorocznej edycji będzie profesor Jeffrey Hinton, laureat Nagrody Nobla i jeden z pionierów sztucznej inteligencji.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: We wtorek informowaliśmy także, że można już zarejestrować się na Dolnośląski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ten odbędzie się 8 października w Q-Hotel Bielany Wrocławskie. Jak czytamy w zapowiedzi wydarzenia, motyw przewodni będzie nawiązywał do ekonomicznych, infrastrukturalnych i społecznych przewag regionu.
6: Stoiska wystawnicze, prelekcje, panele, eksperci, specjaliści, ale też inne firmy z branży, które mogą podzielić się swoim doświadczeniem. Przedsiębiorcy w tym roku dostają kolejną propozycję aktywności, zdobycia wiedzy, zdobycia doświadczeń w formule liderów biznesu, czyli cyklicznych spotkań. Ale tak samo jak w ubiegłym roku, staramy się tą cykliczność zachować nie tylko w trakcie spotkań indywidualnych, mniejszych, ale też w trakcie integracji przedsiębiorców na płaszczyźnie Kongresu MŚP. 8 października zachęcamy wszystkich przedsiębiorców Dolnego Śląska do aktywności, czy to w obszarze liderów biznesu, czy to w obszarze Kongresu MŚP.
0: To ponownie był marszałek Paweł Gancarz, a prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, który jest organizatorem wydarzenia, Robert Koszut, zdradza, że tegoroczna edycja zostanie rozbudowana i obejmie 3 sceny tematyczne. Scena biznes z lekcjami z finansów, marketingu i strategii, scena Odporność poświęcona współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z administracją i sektorem strategicznym oraz scena Lifestyle prezentująca e-commerce, social media i działania społeczne.
7: Na Dolnym Śląsku mamy ponad 200 tysięcy przedsiębiorców zarejestrowanych w sektorze MŚP. W skali całego kraju wypracowuje ten sektor prawie 50% produktu krajowego brutto i zatrudnia prawie 7 milionów ludzi. Jest to więc fundament polskiej gospodarki i dlatego również Zarząd Województwa Dolnośląskiego, dbając o rozwój tego sektora, zdecydował, aby wesprzeć właśnie to wydarzenie, które odbędzie się w październiku. Ma ono charakter bezpłatny dla przedsiębiorców, w związku z tym wszystkich zachęcam do rejestracji. Osoby, które będą miały pytania, zachęcam do kontaktu z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, gdzie udzielimy wszystkich informacji.
0: Rejestracja dostępna jest za pośrednictwem strony kongresmsp.dolnyśląsk.pl. Miasto podsumowuje rowerowe inwestycje i zapowiada kolejne. To m.in. promenada staromiejska, gdzie miasto buduje ciąg pieszo-rowerowy. Aktualnie kończy się postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy wschodniej części promenady, mówi Radiu Gra dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Jacek Mul.
8: Pierwsza, która jest w trakcie projektowania, to jest to najbliższe nam, czyli teren promenady do parku Mikołaja Kopernika. No i następny teren, czyli ten najważniejszy, którym zajmujemy się już od jakiegoś czasu, który już na dniach będzie się rozpoczynał, to jest promenada na odcinku pomiędzy ulicą Skargi a ulicą Oławską. Duże przedsięwzięcie, które jest rewitalizacją całego tego obszaru i stanowi takie uzupełnienie tego, co do tej pory zostało zrobione na bastionie Sakwowym, a my będziemy robili ciągi piesze, będziemy robili ciągi rowerowe, oczywiście nasadzenia zieleni, oczywiście także elementy małej architektury. To wszystko to jest coś, co niebawem już odmieni tą przestrzeń i spowoduje, że Państwo będziecie mogli zupełnie w innych warunkach poruszać się na rowerze w tym miejscu, jak i chodzić pieszo i podziwiać zieleń.
0: Ważnym dla rowerzystów elementem i fragmentem spójnej sieci będzie nowe przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulicę Piotra Skargi, dodaje dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Tomasz Staruchowicz.
9: Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. W ramach tego zadania były wymieniane elementy sieci wodociągowej, a także na zwieńczenie tych prac wykonaliśmy ostatnią drogę z obecnego jeszcze programu Wrocław na dobrej drodze, czyli właśnie złożeniem nawierzchni bitumicznej nowej na Piotra Skargi od ulicy Teatralnej do Podwala i od Podwala w kierunku Placu Dominikańskiego.
0: Dyrektor Zdiumu przypomina również o 3 ostatnich etapach realizacji promenady Krzyckiej.
9: Przypomnę tylko, że na przestrzeni ostatnich lat wykształtowaliśmy już układ pieszy i rowerowy na ponad 3,5 km, co stanowi 50% całej długości promenady Krzyckiej. Obecnie finalizujemy prace projektowe związane z dwoma kolejnymi jej odcinkami o łącznej długości blisko 2 km. Jeszcze w te wakacje chcemy ogłosić przetarg na realizację właśnie tych dwóch elementów, tak aby w przyszłym roku móc już poruszać się po blisko 5,5, nawet do 6 km długości tej trasy.
0: Nie zapominajmy też, że w ubiegły weekend ruszyła budowa drogi dla rowerów na ulicach Bożego Ciała i Widok. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
6: Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
5: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.
12: Let's go, girls.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środku tygodnia.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Po 11 latach MPK Wrocław kończy współpracę z firmą Michalczewski. Środa to dzień, w którym miejski przewoźnik przejmuje obsługę linii autobusowych realizowanych dotąd przez podwykonawcę. Na ulicę wyjechały już nowoczesne, klimatyzowane autobusy Mercedes-Benz Conecto. Kolejne efekty największego programu inwestycyjnego w historii spółki. A pierwotna umowa z firmą Michalczewski, przypomnijmy, podpisana została na 10 lat. W ubiegłym roku w ramach ugody mediacyjnej część pracy przewozowej została przedłużona o kolejny rok. W czerwcu 2025 roku MPK Wrocław przejęło już samodzielną obsługę autobusów typu Solo, a w ostatnich miesiącach Michalczewski realizował pracę przewozową wyłącznie autobusami przegubowymi i MIDI. W czerwcu bieżącego roku współpraca dobiegła końca. Dla pasażerów poza nowoczesnym taborem nic się nie zmienia.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Spółdzielnia mieszkaniowa Jedynka w sierpniu rozpocznie budowę kolejnej inwestycji realizowanej w formule społecznego budownictwa czynszowego. W ramach projektu Aleja Platanowa 2 powstanie około 160 nowoczesnych mieszkań, które będą dostępne bez konieczności zaciągania indywidualnego kredytu hipotecznego. Tym razem Jedynka planuje budowę nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego w zachodniej części Wrocławia, oferującego mieszkania o powierzchni od około 40 do 85 metrów kwadratowych. W ramach inwestycji powstaną mieszkania wyposażone w balkony lub przydomowe ogródki. Każdy lokal będzie miał przypisane miejsce postojowe w garażu podziemnym, a na terenie osiedla zaplanowano również rowerownie, wózkownie, stacje ładowania samochodów elektrycznych, tereny rekreacyjne, plac zabaw oraz liczne nasadzenia zieleni. 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dzięki tym środkom w szpitalu powstała druga już sala hybrydowa, która jest już przygotowana do realizacji pierwszych zabiegów. Jest też nowa sala intensywnej terapii dla pacjentów we wstrząsie kardiogennym oraz doposażenie Instytutu Chorób Serca w aparaturę diagnostyczną i zabiegową. Co to oznacza dla pacjentów? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do doktora Wiktora Kuliczkowskiego, kierownika pracowni hemodynamiki w Instytucie Chorób Serca USK.
2: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takiej najcięższej postaci uszkodzenia serca, i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany, i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczenia

0: leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego. I tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu. To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów, tak.
1: A jak mówi Beata Frejer, pełniąca obowiązki dyrektora USK we Wrocławiu, dwie sale hybrydowe oraz dedykowane stanowiska intensywnej terapii oznaczają większą dostępność zabiegów i krótszy czas reakcji.
2: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu. Ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie. Ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane, przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
1: Warto dodać, że sala umożliwia jednoczesne wykonywanie procedur kardiochirurgicznych i kardiologii interwencyjnej w jednym pomieszczeniu, bez konieczności przenoszenia pacjenta.
3: Wiadomości Radia Gra.
1: Lokalne, ekologiczne warzywa dla przedszkolaków i seniorów rusza trzeci sezon Miejskiej Farmy Wrocławia. To wyjątkowe miejsce, pole warzywne na terenie stacji badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na Swojczycach. To tam zbierane są ekologiczne plony, które trafiają do żłobków, przedszkoli i domów pomocy społecznej. Po co stworzono takie miejsce? O tym Katarzyna Sokołowska z Wydziału Klimatu i Energii Urzędu Miejskiego, koordynatorka farmy.
4: Przede wszystkim po to, żeby budować bardziej zrównoważone miasto i społeczność. Na farmie wytwarzamy żywność zrównoważonymi metodami przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym. Ta żywność, czyli świeże warzywa, trafiają do żłobków, przedszkoli i do DPS-ów, czyli zaopiekujemy w ten sposób dwie najbardziej newralgiczne grupy, najmłodszych mieszkańców miasta i najstarszych mieszkańców miasta, dla których ważne jest zdrowe odżywianie. Przy okazji dbamy o środowisko, dostarczamy te plony samochodem elektrycznym, no i co najważniejsze w naszym projekcie, aktywizujemy społecznie osoby zagrożone wykluczeniem.
1: W tym sezonie na farmie będzie uprawianych jeszcze więcej rodzajów warzyw.
4: 13 rodzajów warzyw. Zaczynaliśmy od 4 rodzajów. Buraki, ziemniaki, dynia, cukinia, marchew. Mamy też świeże zioła w postaci pietruszki, kopru. Także to jest najważniejsza część projektu. Ale z nowości uruchamiamy w tym roku strefę edukacyjną. To jest strefa stacjonarna, do której będziemy zapraszać dzieci, które są odbiorcami plonów. Czyli zaprosimy tutaj naszych przedszkolaków. Wyjątkowo organizujemy też konkurs, w którym już teraz można wziąć udział dla szkół podstawowych. Wybierzemy 10 zwycięzców, którzy będą mogli tutaj przyjechać ze swoimi klasami na zajęcia. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie wrocław.pl.
1: A szerzej o strefie edukacyjnej opowiedziała nam Natalia Rokita z Fundacji Polskie Dzieci.org, która prowadzi warsztaty dla dzieciaków na farmie.
5: Na farmie uczymy dzieciaki właśnie skąd pochodzi jedzenie, że nie pochodzi z fabryki czy ze sklepu, tylko jak ważne jest dbanie o nasze środowisko i to, co rośnie właśnie w naszych glebach na farmie. Dzieciaki bardzo dobrze reagują, bo my jesteśmy dla nich wzorem. Jeżeli ja jako osoba prowadząca warsztat pokażę im, że mam odwagę czegoś spróbować, że ma prawo mi coś zasmakować bądź nie, to wtedy dzieci nabierają właśnie odwagi do tego, żeby też pracować ze swoimi emocjami i się nie bać, próbować, bo my absolutnie nie zmuszamy, zachęcamy, żeby samodzielnie doświadczały.
1: Dodajmy, że łącznie przez 2 sezony farma wyprodukowała 124 tony warzyw. Z nadwyżek przygotowano ponad 15,5 tysiąca posiłków dla osób potrzebujących. W tym roku zbiory trafią do 5 tysięcy osób. 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. To już 15 lat roweru miejskiego we Wrocławiu. System, który pozwala na wypożyczenie jednośladu na godzinę, cieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i turystów. W tym sezonie, o czym informuje Paulina Tyniec-Piszcz z Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego, użytkownicy zrealizowali już ponad 613 tysięcy wypożyczeń i przejechali łącznie 1,5 miliona kilometrów.
6: Mamy na koncie przeszło 17 milionów wypożyczeń i przeszło 40 milionów przejechanych kilometrów i blisko 300 tysięcy użytkowników, z których część jest z nami od samego początku, od pierwszego dnia, kiedy wystartował ten system. Chwalimy się dzisiaj z nim, bo tak naprawdę wystartował w czerwcu 2011 roku jako jeden z pierwszych systemów bike sharingowych w Polsce, a dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych systemów, które identyfikują również naszą miejską mobilność. Gdybyśmy spojrzeli na dzisiejszą flotę rowerów, to zaczynaliśmy być może dość skromnie, powiecie Państwo, bo tych rowerów w 2011 roku było 140, a dzisiaj nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 2804 rowery, którymi mogą podróżować każdego dnia do szkoły, do pracy i na spotkania. Na tych wszystkich rowerach, i tu będę się posiłkować statystyką, nasi mieszkańcy spędzili ponad 5 milionów godzin, a blisko połowę w ramach bezpłatnych minut, które udostępniamy w systemie roweru miejskiego. Ta średnia podróż to 2,5 km, a średni czas spędzony na rowerze to nieco ponad 18 minut. 300 tysięcy użytkowników zarejestrowaliśmy w systemie, część z nich jest z nami od samego początku i widzimy, że regularnie korzystają oni z dojazdów, codziennych dojazdów do szkoły, do pracy i na spotkania.
1: Ale rower miejski to, jak się okazuje, również niezwykłe historie. Przykładem jest pani Ola Konieczka, którą przy takim jednośladzie poznała partnera.
7: To była taka historia, która się wydarzyła kilka lat temu. Zaparkowałam rower poza strefą, tam gdzie się parkuje rowery. No i w momencie, kiedy zsiadałam z roweru, niestety potknęłam się, jestem trochę taką niezdarą, i potknęłam się tak, że po prostu poleciałam na innego użytkownika, który akurat odpinał swój własny rower. Tym użytkownikiem okazał się mój przyszły partner i jak zobaczył moje zdenerwowanie, powiedział do mnie w ten sposób: o, jaka piękna rowerzystka, muszę panią pocieszyć, zapraszam panią na kawę. Normalnie w zasadzie to bym się nie zgodziła, ale naprawdę wówczas byłam bardzo zdenerwowana. Zgodziłam się, no i tak poznałam przyszłego partnera. Była to piękna rowerowa przygoda, niestety na dzień dzisiejszy nie jesteśmy razem, ale dużo przejeździłam z nim przez Wrocław, okolice. Dzięki temu poznałam miasto, nauczyłam się pewniej korzystać z roweru.
1: Warto dodać, że program Wrocławskiego Roweru Miejskiego rozwija się również poza granicami miasta. Działa dziś też w 5 gminach: Czernicy, Kobierzycach, Kątach Wrocławskich, Siechnicach i Wiszni Małej. I to były najważniejsze tematy ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Więcej na radiogra.pl. Radio Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylania, o tym mówiliśmy w czwartek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Na początek przestroga od wrocławskiego magistratu. Do skrzynek pocztowych trafiają ulotki informujące o rzekomych, i tu cytaty, bezpłatnych audytach nieruchomości dla mieszkańców gminy Wrocław. Magistrat informuje, że nie jest to akcja prowadzona przez miasto ani żadną miejską jednostkę. Sprawa została już zgłoszona na policję. Ulotka może sprawiać wrażenie oficjalnego komunikatu samorządowego. Tymczasem, jak tłumaczą urzędnicy, drobnym drukiem wskazano, że za działaniem stoi prywatna firma, a gmina nie jest organizatorem tego przedsięwzięcia. Magistrat apeluje o ostrożność i przypomina, że informacje o miejskich programach i oficjalnych działaniach miasta publikowane są wyłącznie za pośrednictwem miejskich kanałów komunikacji. Jeżeli macie wątpliwości co do wiarygodności podobnych ofert, skontaktujcie się z Urzędem Miejskim Wrocławia lub Miejskim Centrum Informacji.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: Wrocław bez reklam. Miasto wznawia pracę nad uchwałą krajobrazową. Na efekty jednak poczekamy nawet 2 lata, bo tyle może trwać przygotowanie przepisów. To nie jest prosta sprawa, mówi wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman.
2: Tu się zderzają różne interesy, interesy firm, ludzi prywatnych, ale także instytucji. Sami sobie nie poradzimy, to jest jednak temat zbyt trudny. Na pewno będziemy korzystać z wsparcia wyspecjalizowanych firm. Na pewno też będziemy musieli wykonać ogromną pracę związaną z inwentaryzacją problemów, a następnie zarządzaniem już przyjętym dokumentem. Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat czy też odszkodowań za nośniki reklamowe, ale to sprawa nasza dzisiaj. Tymi problemami nie zawracajmy sobie głowy. Miejmy nadzieję, że w ciągu 2 lat poradzimy sobie z problemem i jeszcze w tej kadencji uchwała krajobrazowa będzie regulować bardzo wrażliwy obszar stosunków społecznych w naszym mieście i wszyscy będą jasno zorientowani, co i w którym miejscu mogą zrealizować.
0: Jak zapowiada radna miejska Anna Kołodziej, przewodnicząca podkomisji Rady Miejskiej powołanej do prac nad założeniami uchwały, przepisy mają być proste i zrozumiałe.
3: Skonstruowanie tej uchwały z uwagi na to, jak wygląda ustawa w tym zakresie i dotychczasowe rozstrzygnięcia, nie jest najprostsze, ale nasze dotychczasowe doświadczenia i te zebrane informacje wskazują, że im prościej, tym lepiej. Tak najprościej rzecz ujmując, chyba najlepiej do tej pory z zadania sporządzenia i tak naprawdę obronienia później zapisów tej uchwały wywiązał się Poznań i troszkę w tym kierunku będziemy chcieli iść, czyli spisać uchwałę w sposób maksymalnie prosty, bez nadmiaru definicji, bo oczywiście jeżeli zrobimy sobie, i tak wyglądał poprzedni projekt, to nawet nie kilka, bo ich było chyba nawet około 20 definicji różnych nośników, najprawdopodobniej branża reklamowa zaskoczyłaby nas po chwili kolejną hybrydą, która nie mieściłaby się w definicjach, które zapisaliśmy. Dlatego postaramy się trochę to odwrócić i raczej operować na takiej zasadzie, że co nie mieści się w dozwolonej definicji z racji kształtu uchwały będzie po prostu nielegalne.
0: Trzeba jeszcze przygotować inwentaryzację nośników reklamowych.
3: Taka inwentaryzacja była i tak naprawdę już po tym czasie jest nieaktualna. Niestety, bo zrobili to analogowo pracownicy urzędu, którzy przez 1,5 roku chodzili i spisywali po mieście lokalizacje, wymiary, rodzaj tych nośników, ale to jest na ten moment nieaktualne, dlatego musimy tą inwentaryzację zrobić ponownie, ale naprawdę jest ich bardzo dużo i mieszkańcy bardzo dużo też takich nośników nam zgłaszają. Także tego jest naprawdę dużo w mieście, ale to wystarczy przejść między właśnie parkiem, który mamy, parkiem kulturowym w centrum i przenieść się trochę dalej i zobaczyć, jak narasta nam ten natłok. Tak? Dokładnych szacunków jeszcze na ten moment nie mamy, ale na pewno będziemy je mieli i to będzie jeden z punktów wyjścia.
0: I przeprowadzić konsultacje społeczne, dodaje Kołodziej.
3: Na pewno też nie przewidujemy jakiegoś planowania dodatkowych miejsc na umieszczanie nośników. Chcemy, żeby mieszkańcy i miasto odetchnęli z ulgą, żeby przestały nas atakować te migające ekrany, te wszechobecne billboardy, te LEDy, które często też stanowią, i na to są badania, zagrożenie dla ruchu, bo odwracają po prostu uwagę kierowców od tego, co się dzieje na drodze, siłą rzeczy po prostu migając w taki intensywny sposób. No, mamy też reklamy, które takie niby reklamami nie są wprost, no bo są to na przykład telewizory w sklepach, które widać po prostu przez witryny. też postaramy się ograniczyć tego rodzaju dotarcie do klientów, bo tak jak mówiłam, miasto jest przestrzenią do życia, to jest wspólna przestrzeń, to nie jest tablica reklamowa.
0: Nie znamy jeszcze decyzji wrocławskich radnych, ale jeżeli zdecydowali o przystąpieniu do pracy, to miasto przygotuje przetarg, wyłoni wykonawcę, a następnie przedstawi harmonogram prac. W czwartek mówiliśmy też o tym, że Wrocław wypowiada wojnę dostawcom jedzenia, którzy z zawrotną prędkością poruszają się po rynku na elektrycznych rowerach. Niektóre modele pozwalają na montaż modułu, który umożliwia szybszą niż dopuszczalna w przepisach jazdę, czyli niż 25 km na godzinę. To pseudorowerzyści, kwituje Monika Kozłowska-Święconek z Urzędu Miasta.
4: Największym problemem jest to, że ktoś przejeżdża obok ciebie bardzo szybko i w momencie, kiedy ty jako pieszy masz prawo zwrócić się w którąś stronę, zmienić kierunek, no to mogą się zdarzyć po prostu sytuacje niebezpieczne. Dzieciaki, które po rynku na przykład biegają no w zupełnie taki swobodny sposób.
0: Pseudorowerzystów boją się nie tylko piesi, ale także inni rowerzyści.
5: I tak, boję się, więc wolę zjechać, nie być na trasie. Ja w ogóle mam troszeczkę kłopot z koordynacją, zdarza mi się być taką niezdarą właśnie, że gdzieś źle postawię nogę na pedale i wtedy różnie może się skończyć.
0: Do tego policja i Straż Miejska rozpoczęły wystawianie mandatów na dużą skalę. W pobliżu ratusza pojawiły się też banery z ostrzeżeniami.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Aleja Wiśniowa będzie jedną z pierwszych ulic, jakie zostaną wyremontowane w ramach letniej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Jak podaje Zdium, oznacza to nowy etap w tym programie, powrót na osiedla, na których już działano, aby powoli zacząć domykać sieć remontowanych dróg. To oczywiście proces na lata. A co dokładnie wydarzy się na Alei Wiśniowej? Wymiana nawierzchni obejmie jej kilometrowy odcinek między ulicami Ślężną i Powstańców Śląskich na obu jezdniach. Warstwy masy bitumicznej zostaną wzmocnione siatką, a my o starcie robót i organizacji ruchu będziemy oczywiście Was informować w raportach Radia Gra. A teraz nowość na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Uczelnia otworzyła innowacyjną stołówkę studencką, która ma łączyć funkcje społeczne, edukacyjne i produkcyjne. Projekt zakłada serwowanie zdrowych, sezonowych i niedrogich posiłków. Obiady mają kosztować zaledwie kilkanaście złotych. Podstawą menu będą warzywa i owoce pochodzące z własnych upraw uczelni. Karta dań będzie krótka i dostosowana do sezonowej dostępności produktów. Nad jej przygotowaniem czuwać będą studenci kierunków związanych z dietetyką i żywieniem człowieka. Stołówka powstaje w ramach projektu Mensa, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem tej inicjatywy jest opracowanie modelu funkcjonowania akademickiej stołówki, który będzie można wdrażać na innych uczelniach w Polsce. Ministerstwo określa wrocławską stołówkę jako prototyp i zapowiada wsparcie dla podobnych rozwiązań, jeśli projekt się sprawdzi.
1: www.radiogra.pl.
0: W najbliższy weekend odbędzie się święto podwórka Ruska 46. To coroczne sąsiedzkie wydarzenie prezentujące przestrzeń, która na co dzień kojarzy się z neonami. Jak mówi Radiu Gra Weronika Fudała z Wrocławskiego Instytutu Kultury, znajdziemy tam wiele atrakcji.
6: To jest wydarzenie, za pomocą którego chcemy pokazać wszystkie oblicza tego podwórka, które na co dzień jest kojarzone z pięknej galerii zabytkowych neonów. Jest to zdecydowanie duże miejsce turystyczne na mapie Wrocławia, które odwiedzają regularnie i mieszkańcy, i turyści. Natomiast niewiele osób wie, że za tymi ścianami, na których wiszą neony, znajduje się aż 40 instytucji kultury, artystów, fundacji, którzy tam na co dzień działają i których zapraszamy jako Wrocławski Instytut Kultury do tego, żebyśmy wszyscy razem zrobili wspólne święto.
0: I tak piątek poświęcony jest sztukom wizualnym.
6: W piątek zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane malarstwem, performancem, które chciałyby zobaczyć wystawy, poznać lokalnych twórców z Wrocławia, których pracownie można na przykład zobaczyć tego dnia. Wszystkie miejsca są otwarte dla zwiedzających w tym wyjątkowym czasie. No i też warto od razu zaznaczyć, że wstęp na wszystkie wydarzenia przez cały weekend jest bezpłatny. Będą warsztaty rękodzielnicze dla osób dorosłych, związane na przykład z robieniem manualnego druku, w technice sitodruku, albo z grafiki warsztatowej.
0: W sobotę uczestnicy skupią się na muzyce.
6: Podwórko to również miejsce, które jednoczy fanów muzyki, także tego dnia odbędzie się seria koncertów. Dla szperaczy organizujemy targi winyli, płyt, kaset, bo teraz jest to zdecydowanie coś bardzo pożądanego. I również różne działania performatywne, będzie na przykład relaks z dźwiękiem.
0: A niedziela poświęcona jest wielokulturowości.
6: W podwórku swoją siedzibę mają różne fundacje, które jednoczą na przykład mniejszości etniczne albo narodowe Wrocławia. Jest to społeczność ukraińska, rosyjska, białoruska, ale nie tylko, także bułgarska. Także tego dnia zapraszamy do tego, żeby poznać działalność tych fundacji, wziąć udział w warsztatach, które są związane na przykład z kulturą ludową innych krajów i poznać takie bardziej międzynarodowe wrocławskie środowisko.
0: Warto jeszcze dodać, że udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. I na tym kończymy. Dziękuję i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
6: Mistrz! Bo w Media Expert taniej masz!
8: Uwaga! Super promocja w Teddy!
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra FM.

0: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w piątek.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
0: Rada Miejska Wrocławia rozpoczyna pracę nad nową uchwałą krajobrazową. Dokument ma wprowadzić jasne zasady dotyczące lokalizowania nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, a także określić standardy dla małej architektury oraz ogrodzeń. Decyzja o przygotowaniu nowej uchwały wiąże się z koniecznością dostosowania przepisów do aktualnych realiów miasta oraz obowiązującego prawa. W związku z tym radni uchylili wcześniejszą uchwałę dotyczącą zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Jak podkreślono, zmiany są odpowiedzią na dynamiczny rozwój Wrocławia i mają zapewnić lepsze dostosowanie przepisów do obecnych potrzeb przestrzennych, społecznych i gospodarczych miasta. Szczegóły dotyczące nowych regulacji mają zostać przedstawione po zakończeniu prac nad projektem uchwały.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
0: W piątek informowaliśmy też, że Rada Miejska Wrocławia odrzuciła za to konsultacje społeczne i projekt uchwały zmniejszenia liczby osiedli do 22. To inicjatywa Roberta Suligowskiego i Sławomira Czerwińskiego. Swój pomysł argumentowali tym, jak mówi radny Sławomir Czerwiński, że rady osiedli nie korzystają ze swoich kompetencji.
2: Analizie poddaliśmy kwestie przede wszystkim na wielu poziomach. Była to analiza przestrzenna, była to analiza demograficzna i była to analiza też działalności osiedli. Sprawdziliśmy jednostki miejskie, spółki miejskie, jak funkcjonują osiedla, jak wywiązują się z tych powinności, które dziś daje im statut, czyli z wnioskowania, z opiniowania, z podejmowania spraw. No i pod jakim kątem by nie patrzeć, to wychodzi mniej więcej połowa. Czyli mamy połowę tych rad, które korzystają z, nazwijmy to szumnie, kompetencjami, jakie dziś są w statucie. Połowa z tych kompetencji korzysta wybiórczo. I mogę tutaj podać jeden choćby przykład. Plan ogólny, to jest aktualnie sprawa świeża. W plan ogólny z 46 osiedli, bo dzisiaj mamy 46 osiedli, bo dwa zostały przez Radę Miejską rozwiązane. 21 osiedli w jakikolwiek sposób wzięło udział w pracach nad planem ogólnym. Mamy wyludniające się centrum miasta, mamy wyludniającą się Wielką Wyspę i to jest wyludnienie związane z osobami zameldowanymi. Czyli centrum szeroko rozumiane Wrocławia zmienia swój charakter. Rośnie nam, krótko mówiąc, osiedla, które są czy na południu, czy na północy, czy na zachodzie. I kwestia jest taka, że należało te osiedla centralne też połączyć z punktu widzenia takiego, że dziś mamy bardzo duży odpływ radnych osiedlowych, bo to jest ponad 200 mandatów wygaszonych z różnych przyczyn.
0: Radni przekonują jednak, że zmiany są potrzebne.
2: Rada Miejska przyjęła strategię Wrocław 2050, która w roku 2050 ma za zadanie wprowadzić 10 dzielnic we Wrocławiu. Patrząc na kwestię wprowadzenia takiego rozwiązania, to uważamy, że połowa osiedli, bo nie będziemy się trzymać kurczowo liczby 22, tylko mówiąc, że to jest mniej więcej połowa, no bo kilka kwestii może być do dyskusji. To jest wersja przechodnia, która też będzie punktem wyjścia do tego, aby Wrocław mógł przejść w późniejszej fazie na te jednostki po prostu większe.
0: Robert Suligowski podkreśla, że w takim układzie jest potrzebna decentralizacja kompetencji, o których mówią rady osiedli.
3: Może model warszawski byłby nadmiarowy, ale na pewno jest potrzebna w takim układzie decentralizacja władzy, bo to, co ja podkreślę dzisiaj, ustawa o samorządzie gminnym nie pozwala nam na decentralizację decyzyjności, kompetencji, o których mówią rady osiedli, które by chciałby mieć, mówiąc kolokwialnie, władzę. Tej władzy przekazać im się nie da z tego względu, że są to jednostki opiniodawcze na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. To, co możemy tworzyć, to tworzyć kulturę współpracy pomiędzy urzędem a osiedlami po to, żeby ta sprawczość może nie była formalna, ale materialna, czyli w sytuacji, w której jednostka o coś wnioskuje, spotyka się z urzędem, rozmawia, szuka rozwiązania i to rozwiązanie jest wdrażane, aczkolwiek nie jest to coś, co osiedle może miastu narzucić.
0: Na razie ten pomysł jednak wstrzymano. Prawie 8 hektarów terenów w rejonie ulic Ołtaszyńskiej i Zwycięskiej, które należały do Agencji Mienia Wojskowego, oficjalnie przeszły w ręce miasta. W piątek przedstawiciele obu stron podpisali akt notarialny w tej sprawie. Zagospodarowanie tego powojskowego terenu z nieczynną od lat bocznicą kolejową i kilkoma utwardzonymi placami trochę potrwa, ale urzędnicy zapewniają, że nie zostaną przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, ale w całości na zieleń i rekreację. Tak jest w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. przestrzennego i tak jest w projekcie planu ogólnego dla Wrocławia. Niespełna 8 hektarów to całkiem sporo. Dla porównania tyle samo ma ogród botaniczny, a oddany niedawno do użytku Park Krzycki zaledwie 6 hektarów.
1: Wiadomości Radia Gra.
0: Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o pierwszym rezerwacie przyrody we Wrocławiu. Taki tytuł otrzymał Las Pilczycki. Rezerwat obejmuje wyjątkowy kompleks lasów położonych przy ujściu Ślęzy do Odry. To właśnie tam wykryto obecność gatunków chronionych i zagrożonych oraz liczne gatunki nietoperzy, a także ptaków.
4: Rezerwaty stanowią 0,62% powierzchni kraju, parki narodowe 1%. Rezerwatów miejskich mamy naprawdę mało i to są takie oazy bioróżnorodności, które z uwagi najczęściej ze względu na swoją wartość przyrodniczą, środowiskową, ponadstandardową, oparły się presji samorządów czasami, które dbają o wygodę życia, ale też presji przede wszystkim inwestorów i zachowały się często w takich naturalnych swoich walorach i do dziś kultywują w nich procesy przede wszystkim naturalne, większa bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory. I jeżeli coś mamy zachować dla kolejnych pokoleń, co jest ponadczasowe i naprawdę niesie ze sobą ogromną wartość środowiskową, to właśnie takie miejsce.
0: Mówiła we Wrocławiu minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Z obecności takich terenów zielonych cieszą się mieszkańcy Pilczyc.
5: Jest coraz piękniej, bo spacerowałam i widzę postępujące prace. No te ścieżki mi się podobają spacerowe i to, że dla dzieci robią coraz więcej takich różnych urządzeń montują.
6: No tam robione jest ścieżki, to fajnie wygląda.
0: Rezerwat ma chronić naturę i zieleń. Oznacza to m.in. zakaz spacerowania poza wyznaczonymi ścieżkami czy rozpalanie ognisk. W drugiej połowie przyszłego tygodnia, od środy do piątku, Narodowe Forum Muzyki zaprasza na przesłuchania do chórów dziecięcych. O tym, kto może wziąć w nich udział i jak się przygotować, opowiedziała Radiu Gra menadżer chóru Barbara Olech.
7: Zapraszamy chłopców w wieku 7 do 10 lat oraz dziewczynki w wieku od 8 do 14 lat. Jednak nie jest to wymóg konieczny. Jeżeli dziecko radzi sobie z czytaniem, to zapraszamy również młodsze dzieci, żeby mogły się sprawdzić. Tak naprawdę w żaden sposób nie trzeba się przygotowywać, wystarczy do nas przyjść, my wszystko powiemy. Na wejściu poprosimy, żeby dziecko powtórzyło kilka dźwięków bądź krótką melodię. Ewentualnie zaśpiewało na przykład 100 lat. Nie mamy żadnych limitów, więc tutaj zapraszamy wszystkich. Jeżeli dziecko wykazuje jakikolwiek talent, zapraszamy serdecznie, żeby mogło się sprawdzić. Zainteresowanie jest dość duże, więc zapraszam serdecznie, żeby przyjść chwilę wcześniej i ustawić się do naszej kolejki. No i cóż, czekamy na Państwa.
0: Menadżerka przekonuje, że przesłuchanie jest krótkie i bezstresowe.
7: Przede wszystkim zaraz po przesłuchaniu podajemy rezultat i jeżeli dziecko się dostanie, to opowiadamy też krótko o naszym zespole. W przypadku, gdy się nie dostanie, to też udzielamy wskazówek, co jeszcze można zrobić i zapraszamy wtedy ponownie. Co potem? Jeżeli dziecko się dostanie, to zapraszamy do jednej z trzech grup, albo grupy początkującej, albo średnio zaawansowanej lub koncertującej i próby odbywają się dwa razy w tygodniu. Ćwiczymy sobie regularnie i to jest przede wszystkim podstawa, żeby spotykać się każdego tygodnia. Czasami prezentujemy się nawet na scenie w sali głównej NFM, bądź też na innych naszych salach koncertowych. Występujemy również z innymi zespołami artystycznymi NFM i nie tylko.
0: Zapytaliśmy też o to, dlaczego warto się zgłosić.
7: Warto, ponieważ chór to przede wszystkim przyjaźnie. Dzieci tutaj się poznają nawzajem, integrują, mogą poznać swojego przyjaciela na całe życie. No i przede wszystkim mają też możliwość rozwoju, nie tylko muzycznego, ale też ogólnego, więc serdecznie zapraszamy. Dzieci mogą rozwijać się pod kierunkiem pani Małgorzaty Podzielny, która jest naszym dyrektorem artystycznym. Jej asystentem jest pan Mikołaj Szczęsny i głównie to oni później podczas prób pracują z dziećmi. Jest również jeszcze jeden nauczyciel, który nas wspomaga podczas naszych zajęć stałych.
0: Przesłuchania będą odbywać się w Green Roomie od godziny 18. I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Więcej na radiogra.pl.

Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian,

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o mBanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Po reklamie.

Wieża matematyczna. O tym teraz w programie. A słyszałeś, że wieża matematyczna? Czy to znaczy, że tam jest coś do policzenia? No posłuchajcie jej historii. Skąd ta nazwa i o co chodzi z tą matematyką? Może się wydawać, że matematycy tutaj rezydują, noszą garnitury i kalkulatory przy pasku, albo wypisują jakieś matematyczne działania na oknach, na ścianach, jak w filmie Piękny Umysł. Ale prawda jest zupełnie inna. Wieża powstała w XVIII wieku, kiedy budowano główny gmach uniwersytetu. Co ciekawe, miały być trzy takie wieże, ale jak to bywa w życiu i w budżetach, skończyło się na jednej. Ale za to jakiej? No dziś to nie tylko architektoniczna perełka, ale też miejsce, które przez lata było centrum naukowych obserwacji. Tak, zanim stała się punktem widokowym, była obserwatorium astronomicznym. To tutaj jezuita Longinus Anton Jungnitz prowadził badania nieba, a instrumenty do badań dostarczał mu wrocławski wynalazca Karl Heinrich Klingert. Skoro o niebie mowa, w 1800 roku wieżę odwiedził sam John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Podobno był zachwycony i trudno mu się dziwić, bo z tarasu rozciąga się panorama, która potrafi zatrzymać nawet najbardziej zabieganego i niecierpliwego turystę. Wejście na taras widokowy wieży prowadzi przez imponujące schody cesarskie, marmurowe, szerokie i robiące wrażenie już od pierwszego stopnia. A co czeka na nas na górze? Widok, jakiego nie da się zapomnieć. Z wysokości około 42 metrów roztacza się panorama Wrocławia. Dachy, starówki, wieże kościołów, Odra i zielone wyspy na rzece. A na tarasie spoglądają na nas rzeźby Alegorie Czterech Nauk autorstwa Franza Józefa Mangolda. Teologii, filozofii, prawa i medycyny. To taki głęboki ukłon w kierunku wiedzy i tradycji akademickiej, jakby sama wieża chciała powiedzieć: o, to jest miejsce, gdzie nauka i sztuka idą w parze. Dla kogo jest ta wieża? Kto powinien się tam wybrać? No, dla turystów oczywiście, szukających nietypowych widoków. Miejsce na romantyczne spacery z panoramą zachodu słońca, ale także dla rodzinnych wycieczek, po prostu dla wszystkich, którzy kochają historię z nutką przygody i kochają Wrocław. Po zwiedzeniu tarasu można zajrzeć też do innych części Muzeum Uniwersytetu, jak na przykład przepiękna Aula Leopoldina, która zasługuje chyba na specjalny odcinek naszego programu. Można też zobaczyć zabytkowe sale z barokowymi wnętrzami. Sama wieża jest częścią Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego i zwykle dostępna dla zwiedzających, chociaż ma przerwy w niektóre dni tygodnia i niektóre święta. Warto więc sprawdzić godziny przed wizytą, a bilet obejmuje często także inne ekspozycje, więc za jednym razem można złapać aż kilka atrakcji.

0: Reklama.
1: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Po reklamie.
14: Słuchasz radia Gra FM.

0: Jeżeli ktoś myśli, że fortyfikacje to tylko mury, fosy i trochę historii z podręcznika, to znaczy, że nie był jeszcze na bastionie Sakwowym we Wrocławiu, który teraz staje się bohaterem tego odcinka programu. A słyszałeś, że to miejsce, które łączy przeszłość z całkiem przyjemnym spacerem i widokiem na miasto, a wszystko zaczęło się od potrzeby obrony. Przenieśmy się do XVII wieku. Wrocław otaczały wtedy potężne fortyfikacje, a jednym z elementów był właśnie bastion Sakwowy. Bastion był częścią nowoczesnych, jak na tamte czasy, umocnień mających chronić miasto przed nieproszonymi gośćmi. Z czasem jednak wojenne realia zmieniały się, a mury przestały być potrzebne. W XIX wieku zaczęto je rozbierać, a teren bastionu przekształcono w parkowe wzgórze. I tak z miejsca obronnego powstała przestrzeń rekreacyjna. No być może dzisiaj powiedzielibyśmy, że to zielona strefa chilloutu. Dzisiaj bastion Sakwowy to jedno z tych miejsc, które potrafią zaskoczyć. Położony tuż przy fosie miejskiej, między placem Jana Pawła II a Operą Wrocławską, jest jak zielona wyspa w środku miasta. Wystarczy wejść po schodach, żeby znaleźć się na niewielkim wzniesieniu, z którego rozciąga się widok na fosę, promenadę i okoliczne zabytki. No po prostu idealne miejsce na spacer, na zdjęcia, albo po prostu chwilę oddechu między obowiązkami. Nazwa Sakwowy, zanim stała się nazwą bastionu, wiązała się z bramą miejską i robieniem sakw, czyli skórzanych toreb, które wykonywali miejscowi rzemieślnicy. W XVI wieku fortyfikacje przekształcono, aby mogły stawić czoła nowoczesnej broni. Dziś można tu zobaczyć pozostałości tuneli i kazamatów, które kiedyś służyły do komunikacji i magazynowania amunicji. W XIX wieku miejsce to stało się czymś zupełnie innym, elegancką promenadą z tarasami, kolumnadą, belwederem i fontanną, zaprojektowaną przez miejskich mecenasów braci Libiś. Po II wojnie światowej bastion zmienił się jeszcze raz. Przez wiele lat był znany jako wzgórze partyzantów, a miejscowi wspominali go m.in. jako wzgórze miłości. Przez lata niestety popadł w zapomnienie, aż wreszcie między 2022 i 2024 rokiem przeszedł gruntowną rewitalizację. Odbudowano tarasy, kolumnady i schody, przywrócono oryginalne kolory z XIX wieku, w tym soczyste barwy fasady, i zadbano o przestrzeń publiczną. Znajdziecie tam teraz kawiarnie, restauracje i ogródki gastronomiczne, a także miejsca do relaksu i podziwiania panoramy miasta. Rozległy widok na fosę miejską, pobliskie parki i zabytki sprawia, że to świetne miejsce na spacer, spotkanie z przyjaciółmi albo poranną kawkę z widokiem. Co więcej, teren jest otwarty 24 godziny na dobę, bezpłatnie, więc możecie tu wrócić o każdej porze dnia czy nocy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: To jest kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? A dzisiaj zatrzymujemy się w miejscu, gdzie Wrocław przebija niebo. Czyli gdzie? No tuż obok monumentalnej hali stulecia. Tam stoi ona, smukła, stalowa, trochę tajemnicza iglica. Konstrukcja, która od około 80 lat budzi emocje i przyciąga wzrok wszystkich spacerujących po pergoli. A powstała w roku 1948 z okazji wystawy Ziem Odzyskanych. Wielkiej powojennej ekspozycji, która miała pokazać siłę odbudowującej się Polski. Sama iglica miała być symbolem nowoczesności, optymizmu i wiary w przyszłość. Taka stalowa deklaracja: idziemy w górę. No i rzeczywiście, na początku mierzyła aż 106 metrów, a dzisiaj jest nieco niższa, około 90 metrów, ale ciągle robi wrażenie. Waży 44 tony i opiera się na trzech potężnych podporach. Co ciekawe, w zamyśle twórców te trzy nogi symbolizowały trzy filary powojennego społeczeństwa: robotników, chłopów i inteligencję pracującą. Tak to sobie wymyślili. Mało kto wie, że iglica miała świecić. Na jej szczycie zamontowano nawet system luster, które miały odbijać światło reflektorów i tworzyć świetlistą koronę nad miastem. No, brzmi jak coś spektakularnego? No owszem, tyle że problem w tym, że natura postanowiła mieć własne zdanie. Burza zniszczyła te instalacje jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy. Konstrukcja została tak uszkodzona, że trzeba było ją rozebrać i tu na scenę wchodzą dwaj bohaterowie, studenci Wojciech Niedziałek i Zbigniew Jaworski. Panowie wspięli się na sam szczyt iglicy i przez ponad dobę demontowali resztkę tego pióropusza, bez dronów, bez nowoczesnych zabezpieczeń, tylko stal, wysokość, no i młodzieńcza odwaga. A w kolejnych dekadach iglica jeszcze kilkukrotnie straciła centymetry. W latach 60. odcięto zardzewiały szczyt, skracając ją do 96 metrów, a później podczas konserwacji w latach 70. prawdopodobnie usunięto kolejne 5 metrów, choć nikt nie zauważył tego od razu. Dopiero w 2016 roku przy okazji remontu dokładne pomiary ujawniły, że iglica ma dzisiaj 90 metrów i 30 centymetrów. Iglica nieraz była bohaterką wydarzeń z dreszczykiem. W czasach PRL-u wspinano się na nią, by zawiesić symbole oporu, flagę Solidarności. W 2007 roku zamieniła się w najwyższą choinkę w Europie, a kilka lat później śmiałkowie postanowili skoczyć z niej ze spadochronami. Trudno powiedzieć, co było bardziej ekstremalne: sam skok, czy późniejsze tłumaczenie się służbom. Dzisiaj iglica jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wrocławia. Stoi tuż obok hali stulecia, obiektu wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. No i razem tworzą duet, który doskonale łączy i historię, i nowoczesność. Jeżeli będziecie w okolicy, to spróbujcie spojrzeć na nią z różnych perspektyw, z bliska, z daleka, o zachodzie słońca, o wschodzie. No, za każdym razem wygląda troszkę inaczej i być może na tym polega jej wyjątkowość.
1: Radio Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
3: Wolę życie w biegu i w obiegu.
4: Pieniądz musi krążyć.
5: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
6: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Hej, zwrotomocni!
2: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
3: szklana
2: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
3: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.

Jak świeżo upieczony student przyjeżdża do Wrocławia i pyta o drogę do akademików, to zwykle słyszy krótką odpowiedź. Szukaj dwóch wież, które wyglądają jak przybory szkolne. Kredka i ołówek. Duet akademików, którego nie da się pomylić. O tym teraz w programie A słyszałeś, że kredka i ołówek, jedne z najbardziej charakterystycznych budynków w mieście. Stoją tuż przy Placu Grunwaldzkim i od lat są symbolem studenckiego życia. Zacznijmy od ołówka. Ten smukły, 72-metrowy wieżowiec powstał w latach 70. i od początku miał robić wrażenie. Jego cylindryczny kształt sprawił, że mieszkańcy szybko nadali mu właśnie przydomek ołówek. No i trzeba przyznać, trafili w punkt. W środku mieści się ponad 600 miejsc dla studentów, a z najwyższych pięter rozciąga się widok, który mógłby konkurować z niejednym tarasem widokowym. Ołówek był też jednym z pierwszych tak wysokich akademików w Polsce, co w tamtych czasach robiło ogromne wrażenie. A tuż obok stoi kredka. Niższa, szersza, może właśnie bardziej kolorowa i równie rozpoznawalna. Jej elewacja przez lata była pastelowa, a po modernizacji zyskała nowoczesny wygląd. Kredka oferuje około 500 miejsc i słynie z tego, że mieszka tu wyjątkowo międzynarodowa społeczność. W korytarzach można usłyszeć języki z całego świata, a kuchnie bywają miejscem kulinarnych eksperymentów, które czasem kończą się sukcesem, a czasem wezwaniem ochrony z powodu dymu. Oba akademiki zaprojektowano jako część większego założenia urbanistycznego Placu Grunwaldzkiego. W latach 70. miały symbolizować nowoczesność i rozwój miasta. Dziś są nie tylko miejscem do spania, ale też małymi centrami życia studenckiego. W końcu kto nie słyszał legend o tych imprezach w ołówku albo o tym, że w kredce można poznać ludzi z każdego kontynentu. Warto dodać, że oba budynki przeszły gruntowną modernizację, wymieniono instalacje, odświeżono wnętrza, poprawiono bezpieczeństwo i komfort. No i dzięki temu kredka i ołówek dzisiaj łączą klimat PRL-owskiej architektury z nowoczesnymi rozwiązaniami. Ciekawostką jest też to, że ołówek przez lata był jednym z najwyższych budynków mieszkalnych we Wrocławiu. Jego konstrukcja, oparta na żelbetowym trzonie, była w tamtych czasach bardzo nowatorska. Kredka z kolei wyróżnia się charakterystycznym układem segmentów, które z zewnątrz wyglądają jak kolorowe bloki ułożone jeden na drugim. Ale najważniejsze jest to, że dla tysięcy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego te dwa budynki były pierwszym domem w Nowym Mieście. Tutaj rodziły się przyjaźnie, pierwsze miłości, nieprzespane noce przed egzaminami i równie nieprzespane noce po udanych imprezach. Dziś kredka i ołówek przy Placu Grunwaldzkim są trochę jak te legendarne dwa miecze pod Grunwaldem. Bardzo charakterystyczne punkty na mapie Wrocławia. I chociaż no nie są luksusowymi apartamentowcami, mają coś, czego nie da się kupić. Mają duszę. Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Harlem Globetrotters.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: Po reklamie.
5: To jest Gra FM.

Jeżeli kiedyś zdarzy wam się przechodzić obok gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego, to zatrzymajcie się na chwilkę. Za tymi barokowymi murami kryje się miejsce, które mogłoby spokojnie konkurować z najlepszymi salami koncertowymi Europy, chociaż jego historia zaczyna się od katastrofy budowlanej. Oratorium Marianum. Piękne miejsce, które nie każdy z nas widział. O tym teraz w programie A Słyszałeś, Że. Cofnijmy się w czasie. Mamy rok 1731. W trakcie wznoszenia nowego gmachu uczelni nagle zawalają się cztery zachodnie filary przyszłego oratorium. Huk, kurz, panika. No a potem pada decyzja, budujemy dalej, tyle że sala będzie musiała być węższa. No i tak narodziło się oratorium Marianum, wtedy jeszcze oratorium maryjne kongregacji łacińskiej. Uroczyście poświęcone w 1733 roku szybko stało się jednym z najbardziej reprezentacyjnych wnętrz uczelni. Obok auli Leopoldowskiej i nieistniejącego już dzisiaj Auditorium Comicum. Wnętrze robiło wrażenie od samego początku. Sala, a w niej 8 przęseł, sklepienie tak zwane kolebkowe, rzeźby, monumentalne malowidła. To wszystko tworzyło barokowy spektakl światła i formy, a do tego srebrny ołtarz, który podobno wywoływał westchnienia zachwytu nawet u najbardziej wybrednych gości. Ale Oratorium Marianum nie miało łatwego życia. Już w 1741 roku po wkroczeniu wojsk pruskich zamieniono je w szpital wojskowy. Później bywało magazynem, a nawet stajnią. Mimo to dekoracje przetrwały, a w 1810 roku, gdy sala przestała służyć sprawom duchowym, zyskała nową funkcję, stała się salą muzyczną Uniwersytetu Wrocławskiego. No i tutaj zaczyna się jej złoty okres. Dzięki świetnej akustyce Oratorium Marianum stało się jednym z najważniejszych miejsc koncertowych XIX-wiecznego Wrocławia. Tutaj występowali najwięksi, między innymi Liszt, Paganini, Rubinstein, Klara Schumann, Henryk Wieniawski. A w 1881 roku odbyło się prawykonanie uwertury akademickiej Johannesa Brahmsa, skomponowanej specjalnie z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa. Dziś przypomina o tym tablica pamiątkowa przy wejściu. Niestety historia znowu dała o sobie znać w roku 1945. Wtedy potężny pocisk zniszczył środkową część budynku, a sklepienie sali runęło. Ocalało zaledwie około 15% dekoracji. Przez lata wnętrze podzielono na mniejsze pomieszczenia, no i wydawało się, że dawna świetność przepadła już na zawsze. A jednak, niczym Feniks z popiołów, Oratorium Marianum odrodziło się w latach 90. XX wieku. Odtworzono architekturę, rzeźby, sztukaterię, a w 1999 roku sprowadzono i odrestaurowano barokowe organy Kaspariniego z 1718 roku. W kolejnych latach odnowiono freski. Dziś Oratorium Marianum znowu tętni muzyką. To miejsce, w którym barok spotyka się z nowoczesnością. Jeżeli więc będziecie kiedyś w okolicy, zajrzyjcie tam koniecznie.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I trzeba przyznać, że miał do tego dryk. Do dziś rośnie tutaj 350 gatunków drzew i krzewów, w tym egzotyka z Azji i obu Ameryk. Spacerując można więc poczuć się trochę jak w ogrodzie botanicznym, a trochę jak w filmie przyrodniczym. Ale Park Szczytnicki to oczywiście nie tylko rośliny, to także historia, która może niektórych zaskoczyć. Na przykład drewniany kościół świętego Jana Nepomucena. Wygląda jakby stał tu od zawsze, a tymczasem to prawdziwy podróżnik zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku w Starym Koźlu, potem przeniesiony został do Kędzierzyna, a w 1913 roku zrobił hop i trafił do Wrocławia. Przy kościele stoi teraz tajemniczy kamienny krzyż. Jedni mówią, że to pamiątka po epidemii, inni, że upamiętnia spotkanie trzech władców w XV wieku. Prawdy nie znamy, ale klimat jest jak z legendy. Skoro mowa o klimacie, w Parku Szczytnickim znajdziemy też kawałek Japonii. Ogród japoński powstał na wystawę stulecia w 1913 roku, a zaprojektował go japoński ogrodnik Mankichi Arai. Po latach ogród odzyskał swój orientalny charakter dzięki współpracy z ogrodnikami z Nagoi. Dziś to jedno z najbardziej magicznych miejsc w mieście, z mostkami, wodospadami, klonami japońskimi i granitowymi latarniami z XIX wieku. Japończycy nazwali go Hakkoen, czyli ogród biało-czerwony. W parku znajdziemy też pomniki Diany, Friedricha Schillera czy kolumnę Fryderyka Wilhelma II. A jeżeli ktoś lubi obserwować ptaki, to będzie jak w raju. Są jeżyki, sujki, jemiołuszki, no po prostu pełna obsada skrzydlatych aktorów. Park Szczytnicki to również dobre miejsce dla rodzin. Są alejki idealne na rower, mostki, z których można obserwować kaczki i mnóstwo przestrzeni, żeby dzieci mogły się wybiegać. A jeżeli komuś mało atrakcji, to przecież w okolicy są i ogród zoologiczny, i hala stulecia, i pergola, i największa w Polsce fontanna multimedialna. Wieczorem woda tańczy tam do muzyki, a światła tworzą spektakl, który potrafi zahipnotyzować. Park Szczytnicki to nie jest zwykły park, to, jak mówiliśmy, zielona dżungla, takie muzeum pod chmurką, ogród botaniczny i japońska oaza. No wszystko w jednym. Miejsce, w którym można zgubić stres i znaleźć spokój.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: O, ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
2: No.
3: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

Jeżeli ktoś wam powie, że plac solny to jest ten mały plac obok rynku, to znaczy, że jeszcze dobrze go nie poznał. A teraz właśnie ku temu okazja. Plac solny w programie A słyszałeś, że ten niewielki kwadrat w sercu Wrocławia ma więcej historii niż niejedna gruba książka. I to historii naprawdę barwnej, od handlu solą, przez pomniki, aż po tajemnicze podziemia. Cofamy się do roku 1242. Wrocław właśnie podnosi się po najeździe mongolskim. Miasto lokuje się ponownie, a tu, proszę bardzo, powstaje nowy plac targowy. Regularny, kwadratowy, z wymiarami 84,5 na 94 metry. Wtedy plac solny był jednym z najważniejszych punktów handlowych miasta. Sprzedawano tutaj sól właśnie, czyli średniowieczne złoto. Nic dziwnego, że nazywano go Polnischer Mark, Salzring albo Salzplatz, zależnie od epoki i języka. Z czasem plac zmieniał się razem z miastem. W XIX wieku stanął tu pomnik feldmarszałka Blichera, a cały plac przemianowano na Blicherplatz. Po wojnie wrócono jednak do starej solnej nazwy, no i dobrze, bo brzmi to o wiele bardziej swojsko. No dzisiaj plac solny to przede wszystkim plac, na którym sprzedają kwiaty, mnóstwo kwiatów. Całodobowy targ, który działa tutaj od lat, sprawia, że o każdej porze dnia i nocy można kupić bukiet na randkę, na przeprosiny albo tak po prostu. To jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Wrocławia. Wielu mieszkańców nie wyobraża sobie miasta bez tych kolorowych straganów. Zimą plac zamienia się w magiczne miejsce. Podczas świątecznego jarmarku wrocławskiego plac solny oferuje spokojniejszą, taką bardziej kameralną część świątecznych atrakcji z drewnianymi domkami, lokalnymi specjałami i ceramicznymi kubkami na grzane wino, które co roku zbierają kolekcjonerzy. Ale plac solny ma też swoje sekrety. Pod płytą placu kryje się również schron przeciwlotniczy z czasów II wojny światowej o powierzchni blisko 900 metrów kwadratowych z zachowanymi niemieckimi napisami kierunkowymi. To miejsce pamięci i część wrocławskiej historii, o której łatwo zapomnieć, stojąc między kwiaciarkami i kawiarniami na powierzchni. Plac solny to także ciekawa architektura. Południową pierzeję zdobi klasycystyczny gmach starej giełdy z 1822 roku, zaprojektowany przez Karla Ferdinanda Langhansa, tego samego, który stworzył bramę brandenburską w Berlinie. Dziś plac solny jest jak salonik obok wielkiego rynku, trochę spokojniejszy, trochę bardziej kameralny, ale pełen życia. Tutaj spotykają się turyści, mieszkańcy, artyści, a wieczorami miłośnicy kawiarni i restauracji. Miejsce, które przez wieki zmieniało funkcję, ale nigdy nie straciło swojego uroku.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
9: Nie trzeba nas myć.
10: Ale etykieta musi być.
8: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
13: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: Po reklamie.

0: Żeby poczuć klimat Japonii, nie trzeba lecieć 9000 kilometrów. Wystarczy odwiedzić Ogród Japoński we Wrocławiu, czyli kawałek Kyoto nad Odrą. W szczegółach o tym opowiemy teraz w programie A Słyszałeś, Że. Tuż obok hali stulecia i pergoli znajduje się jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Polsce – Ogród Japoński. Miejsce, które potrafi przenieść człowieka w zupełnie inny świat. Historia ogrodu zaczyna się w roku 1913, kiedy to z okazji wystawy stulecia zaproszono japońskiego ogrodnika Mankichi Arai. To on stworzył pierwszą wersję ogrodu inspirowaną klasycznymi założeniami z kraju kwitnącej wiśni. Po wystawie ogród jednak stopniowo zanikał. Aż w latach 90. XX wieku postanowiono go odtworzyć. I tu zaczyna się najciekawsze. Rekonstrukcję prowadzono pod okiem wybitnego japońskiego architekta krajobrazu profesora Yoshikiego Takamury. A dzięki temu ogród jest dziś jednym z najbardziej autentycznych ogrodów japońskich w Europie. A co w nim znajdziemy? Przede wszystkim harmonię, tę, o której Japończycy mówią. Z taką powagą, o której piszą w swoich wierszach, a którą we Wrocławiu można poczuć już po kilku minutach spaceru. Tu znajdziemy stawy z karpiami koi, drewniane mostki, kamienne latarnie, wodospady i roślinność dobraną tak, żeby ogród wyglądał pięknie o każdej porze roku. Wiosną kwitną azalie i wiśnie, latem królują irysy, jesienią liście klonów przebarwiają się na czerwono, a zimą ogród zamienia się w spokojną, minimalistyczną kompozycję. Wiele elementów ogrodu, kamienie, latarnie, a nawet niektóre rośliny sprowadzono bezpośrednio, specjalnie z Japonii. To dlatego ogród jest tak wierny tradycji. Tutaj znajdziemy trzy klasyczne style: ogród herbaciany, ogród spacerowy i ogród wodny. Każdy z nich ma swoje zasady, swoje proporcje i symbolikę. Nawet układ kamieni nie jest przypadkowy, bo w japońskiej sztuce ogrodowej kamień może symbolizować górę, wyspę, a nawet żółwia, który ma przynosić długowieczność. Ogród Japoński to także jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc we Wrocławiu. Dzisiaj może powiedzielibyśmy instagramowych. W weekendy potrafi być tu naprawdę tłoczno, nic dziwnego, bo to idealne miejsce na sesje ślubne, rodzinne, a nawet cosplayowe. Jeżeli przyjdziecie rano, zwłaszcza w tygodniu, możecie mieć wrażenie, że macie cały ogród tylko dla siebie. Teraz coś z informacji praktycznych. Ogród jest czynny od wiosny do jesieni, bo zimą rośliny wymagają ochrony, a część elementów jest zabezpieczona przed mrozem. Bilety są niedrogie, a wejście dla dzieci do trzeciego roku życia jest bezpłatne. Sam ogród jest częścią kompleksu wokół hali stulecia, więc po spacerze można zajrzeć na pergolę, do fontanny multimedialnej albo do pobliskiej palmiarni. Ogród Japoński to miejsce, które łączy historię, sztukę i naturę. Takie miejsce, w którym można zwolnić, odetchnąć i na chwilę nawet zapomnieć, że jest się w dużym mieście.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie! Gdzie moja kasa?
1: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
4: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
5: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
4: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz radia.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wydawałoby się, że kolejki gondolowe to jest domena górskich kurortów, a tu proszę bardzo, wkracza Wrocław i mówi niekoniecznie. Polinka, wrocławska kolejka z alpejskim sznytem, o tym teraz w programie. A słyszałeś, że w samym sercu Wrocławia nad spokojnie płynącą Odrą działa Polinka. Miejska kolej gondolowa, która od 2013 roku wozi studentów, naukowców i całkiem sporo turystów. Tak, Wrocław ma swoją własną górską kolejkę, choć najbliższe góry są raczej na pocztówkach. Polinka łączy dwa kampusy Politechniki Wrocławskiej, główny przy Wybrzeżu Wyspiańskiego i ten po drugiej stronie rzeki na Grobli. To zaledwie 373 metry trasy, ale za to jakie? Wystarczą niecałe 2 minuty, żeby wznieść się nad Odrę i zobaczyć z góry most grunwaldzki, Stare Miasto i całą okolicę. Widoki potrafią zaskoczyć nawet tych, którzy myślą, że znają Wrocław jak własną kieszeń. Kolejkę zbudowała słynna austriacko-szwajcarska firma Doppelmayr Garaventa Group. Ta sama, która stawia kolejki w Alpach czy na Kasprowym Wierchu. Nic dziwnego, że przejazd potrafi dać namiastkę górskich emocji. Wagonik przyspiesza, unosi się nad rzeką, a pasażerowie mają wrażenie, że za chwilę zobaczą kozice skaczące po skałach. No dobrze, może z tymi kozicami troszkę przesadziłem, ale wrażenia są naprawdę silne. Wagoniki są dwa, każdy mieści do 15 osób. Przepustowość nawet 366 pasażerów na godzinę. Całkiem nieźle, jak na miejską kolejkę, która miała być tylko praktycznym skrótem dla studentów. A jednak szybko stała się również atrakcją turystyczną. No bo kto by nie chciał przefrunąć nad Odrą w gondoli. Sama nazwa Polinka nie powstała w gabinecie marketingowca, tylko w głowie studenta mechatroniki Grzegorza Paca. Wygrał on konkurs ogłoszony przez uczelnię i tak oto Politechnika Wrocławska zyskała swoją Polinkę, połączenie Politechniki i kolejki linowej. No, proste, sprytne, ale też chwytliwe. Choć kolejka działa przez cały rok, to nie jest głównie weekendową atrakcją. Kursuje przede wszystkim od poniedziałku do piątku, bo jej podstawowym zadaniem ciągle jest transport akademicki. Ale jeżeli chcielibyście z niej skorzystać, to warto sprawdzić godziny kursowania i wybrać się na krótką, ale taką właśnie wyjątkową przejażdżkę. Bilety są niedrogie, a dla studentów i pracowników Politechniki darmowe. A jeżeli już tam dotrzecie, to zwróćcie uwagę na samo otoczenie stacji. To urokliwe nabrzeże Odry z zabytkową architekturą i cumującymi czasem statkami. Idealne miejsce na spacer, zdjęcia i chwilę odpoczynku. Polinka to dowód na to, że nawet rozwiązania komunikacyjne mogą stać się atrakcją. Krótka trasa, szybki przejazd, do tego piękne widoki i odrobina alpejskiego klimatu w samym centrum miasta. Jeżeli będziecie w okolicy, koniecznie wskoczcie do gondoli.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
7: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Wrocław z lotu ptaka. Tak będziemy teraz patrzeć na miasto w tym odcinku programu A Słyszałeś, że lista najfajniejszych, najciekawszych punktów widokowych we Wrocławiu. Zaczynamy od giganta, czyli Sky Tower, 212 metrów wysokości. Najwyższy budynek mieszkalny w Polsce i teraz widokowy na 49 piętrze. Stąd panorama ma aż 300 stopni, a przy dobrej pogodzie można wypatrzyć nawet Karkonosze ze śnieżką na horyzoncie. Wjazd trwa minutę, szybka winda pędzi 4 metry na sekundę. Jeżeli planujecie wizytę w weekend, lepiej kupić bilety wcześniej, bo potrafią się wyprzedać. Schodzimy troszkę niżej, ale tylko troszkę, do Bazyliki Świętej Elżbiety, znanej też jako Kościół Garnizonowy. To jeden z najwyższych punktów w centrum. Platforma znajduje się na 75 metrach, a żeby tam dotrzeć, trzeba pokonać ponad 200 schodów. No, wąskich, krętych i, jak mówią bywalcy, sprzyjających integracji z innymi turystami. Ale widok wynagradza ten wysiłek. Rynek jak na dłoni, ratusz, kamienice, a dalej Wyspa Słodowa i Odra. Teraz jest otwarty od kwietnia do października. Kolejny przystanek to Katedra Świętego Jana Chrzciciela na Ostrowie Tumskim. Jej wieże mają 97 metrów, ale taras widokowy znajduje się na wysokości około 60 metrów. Można tam dojechać windą, ale ostatnie metry i tak pokonuje się schodami. Widok? Klasyka Wrocławia, bulwary Dunikowskiego, statki na Odrze, wyspy i dachy najstarszej części miasta. A jeżeli traficie tam o zmierzchu, to możecie zobaczyć latarnika zapalającego gazowe latarnie, jedną z najbardziej wyjątkowych tradycji w Polsce. Teraz coś bardziej tajemniczego. Mostek Pokutnic, czyli kładka łącząca dwie wieże kościoła świętej Marii Magdaleny. Znajduje się na wysokości 45 metrów i wiąże się z nim legenda o czarownicach, które miały tu odbywać pokutę. Dzisiaj zamiast czarownic spotkacie tam dwa krasnale, Teklę i Martynkę. Wejście jest piesze, schody bywają pełne gołębi, więc trzeba uważać na prezenty z nieba. Ale widok na rynek i okoliczne wieże jest wart każdego kroku. A na koniec najniższy, ale jeden z najbardziej klimatycznych punktów, wieża matematyczna Uniwersytetu Wrocławskiego. 42 metry wysokości, dawne obserwatorium astronomiczne z 1791 roku i linia południkowa wyznaczająca przebieg 17 południka. Z tarasu świetnie widać Wyspę Słodową i Tamkę, ulubione miejsca studentów. A wejście prowadzi przez piękne schody cesarskie ozdobione freskami. To punkt idealny dla tych, którzy lubią łączyć widoki z historią. No a może ktoś z Was lubi wyzwania, bo Wrocław ma nawet własną koronę Wrocławia. Wystarczy odwiedzić wszystkie oficjalne punkty widokowe i odebrać odznakę zdobywcy. Taką kartę można kupić w Towarzystwie Miłośników Wrocławia i wydaje mi się, że to jest świetny plan na któryś z weekendów. Wrocław z góry wygląda zupełnie inaczej. Przekonajcie się sami.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Hej, zwrotomocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

0: Podczas spaceru po Starym Mieście mogłoby się wydawać, że Wrocław to tylko kamienice, mosty i krasnale, ale jeżeli ktoś zadrze głowę do góry, to przypomni sobie, że we Wrocławiu mamy także wieżowce, a nasz najsłynniejszy drapacz chmur, ten największy, to oczywiście Sky Tower, najwyższy budynek w mieście i jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Dolnego Śląska. Opowiemy o nim właśnie teraz w programie A Słyszałeś, Że. Sky Tower ma 212 metrów wysokości, co czyni go jednym z najwyższych budynków w Polsce. Kiedy powstawał, był nawet numerem 1. Dziś może już nie jest rekordzistą, ale ciągle robi ogromne wrażenie, zwłaszcza kiedy patrzy się na niego z dołu. A najlepiej z dołu patrzeć tylko chwilkę, bo prawdziwa zabawa zaczyna się na górze. Na 49. piętrze znajduje się taras widokowy, na który wjeżdża się super szybką windą. Podróż trwa kilkadziesiąt sekund, a kiedy drzwi się otwierają, przed oczami pojawia się panorama Wrocławia, która potrafi odebrać mowę. W pogodny dzień widać nie tylko całe miasto, ale też Ślęże, a nawet Karkonosze ze Śnieżką. To jeden z tych widoków, które sprawiają, że człowiek zaczyna szukać w telefonie opcji panorama. A właśnie, teraz widokowy ma około 300 stopni widoczności, więc można obejść go prawie dookoła. W środku znajduje się wystawa DNA miasta, która opowiada o historii Wrocławia w formie multimedialnej instalacji. Idealne połączenie. Najpierw patrzysz na miasto z góry, a potem dowiadujesz się, jak powstawało. Sky Tower to jednak nie tylko punkt widokowy, to cały kompleks. Oczywiście biura, mieszkania, sklepy, restauracje, a nawet kręgielnia. Teraz coś dla miłośników liczb. Budynek ma 51 kondygnacji nadziemnych, a jego budowa trwała kilka lat i była jednym z największych projektów architektonicznych w Polsce. Cały kompleks zajmuje powierzchnię ponad 170 tysięcy metrów kwadratowych. To tak, jakby połączyć kilka dużych galerii handlowych i ustawić je pionowo. Warto też wiedzieć, że taras widokowy działa przez cały rok, również zimą, a zimowy Wrocław z góry wygląda jak makieta. Białe dachy, geometryczne ulice i rzeka, która przecina miasto jak niebieska wstążka. Teraz kilka ciekawostek. Sky Tower to budynek tak wysoki, że czasem widać go z odległości ponad 30 kilometrów. W 2014 roku odbył się tu Sky Tower Run, bieg po schodach na 49. piętro. Najszybsi zawodnicy wbiegali tam w niecałe 7 minut. Kompleks ma powierzchnię ponad 170 tysięcy metrów kwadratowych. A w najwyższych apartamentach okna mają ponad 3 metry wysokości, żeby nie ograniczać widoku. Dla przypomnienia, całkowita wysokość Sky Tower to 212 metrów, wysokość do dachu 205 metrów 82 centymetry, a w sumie budynek to aż 51 kondygnacji. Kamień węgielny pod budowę Sky Tower wbudowano 4 kwietnia roku 2008. Oddanie całego budynku nastąpiło w marcu 2013.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do centrum handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
6: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak! Wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: Po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

zapraszam na kolejne wydanie programu A Słyszałeś, że dzisiaj nasz gigant, dzisiaj nasz kolos, dzisiaj Sky Tower w ciekawych liczbach. No wiadomo, skoro budynek jest tak wielki, to musi kryć również mnóstwo tajemnic i ciekawostek. Zapraszam, przypomnijmy, wysokość budynku do dachu to 205 metrów 82 centymetry, całkowita wysokość 212 metrów, Sky Tower ma 51 kondygnacji. W pierwszej wersji projektu Sky Tower miał składać się z 5 wieżowców, przy czym najwyższy z nich miał być rekordowym obiektem w Polsce o wysokości 258 metrów. Dzisiaj wieżowiec numer 1 to wspomniane 215 metrów, wieżowiec numer 2, czyli żagiel, ma 92 metry, galeria to 19 metrów wysokości, a liczba apartamentów we wszystkich budynkach to 236. Na 48 piętrze znajduje się apartament o powierzchni 227 m2.

kwadratowych, który jest trzecim najwyżej położonym apartamentem w Europie. Z placu budowy przed rozpoczęciem prac wywieziono 200 tysięcy metrów sześciennych ziemi. To jest 27 250 ciężarówek. Pod budowę wykonano 150 pali o długości 18 metrów i średnicy 1,5 metra. A w trakcie prac fundamentowych pod Sky Tower ułożono 200 tysięcy metrów sześciennych mieszanki betonowej. Sama płyta fundamentowa w niektórych miejscach ma grubość 7 metrów. Aż 7 metrów to mniej więcej tyle, co wysokość dwóch mieszkań, dwóch kondygnacji bloków mieszkalnych. Do budowy kompleksu zużytych zostało łącznie 30 tysięcy ton stali zbrojeniowej, a na samo przeszklenie fasad poszło 70 tysięcy metrów kwadratowych szkła. Jeżeli chodzi o ludzi, na budowie pracowało około 1000 osób. Na budowie użyto 8 żurawi, w tym jeden o wysokości 220 metrów. To znaczy, że dźwig był wyższy od samego budynku. Rozwiązania komunikacyjne w Sky Tower to ponad 38 dźwigów, 8 ruchomych schodów, a także 2 chodniki ruchome. A wszystkimi urządzeniami zarządza specjalny system. Przed głównym wejściem do Sky Tower znajduje się rzeźba Profil Czasu Salwadora Dalego, też rekordowa. To instalacja, która waży 1,3 tony. Co ciekawe, Sky Tower stanął w miejscu dawnego biurowca Poltegor, który wcześniej był najwyższym budynkiem we Wrocławiu, chociaż mierzył mniej niż połowa Sky Tower, zaledwie 92 metry. To jeszcze podsumujmy na koniec. Budowę Sky Tower rozpoczęto w grudniu 2007 roku, zakończono w maju 2012. Budynek ma 51 kondygnacji. Wysokość do dachu to 205 metrów i 82 centymetry. Całkowita wysokość to 212 metrów. Radio Gra.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Marian? Mm? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Po reklamie.

Wrocławskie rekordy, wrocławskie naj. Tym wypełnimy to wydanie programu A Słyszałeś Że, czyli Turbo Fakty o Wrocławiu. A na początek idzie Hala Stulecia, która biła rekord już w momencie powstania. Hala Stulecia, zbudowana w 1913 roku, miała wtedy największą żelbetową kopułę na świecie, 65 metrów średnicy i 42 metry wysokości. Całość waży tyle co kilka pociągów towarowych, a mimo to stoi stabilnie niż większość naszych noworocznych postanowień. Tuż obok fontanna multimedialna, wodny gigant, po prostu największa fontanna w Polsce i jedna z największych w Europie. Ma 300 metrów długości, 800 punktów świetlnych, 300 dysz wodnych, do tego 3 mgiełki, 3 gejzery i 3 ognie wodne. A po sąsiedzku mamy oczywiście wrocławskie zoo, które działa od roku 1865, co czyni je najstarszym w Polsce. Ale to dopiero początek. Zoo ma 14 tysięcy zwierząt, ponad 1100 gatunków. Największą różnorodność gatunkową w kraju. No a samo Afrykarium to jedyne takie na świecie miejsce. 15 milionów litrów wody. To podobno tyle, ile kawy wypijają studenci we Wrocławiu w trakcie jednej sesji. Wrocław jest też tramwajowym imperium. Ma ponad 85 km tras tramwajowych i 23 linie, co czyni je największą siecią tramwajową w Polsce. Jeżeli ktoś narzeka, że tramwaj mu uciekł, to spokojnie, za chwilę przyjedzie kolejny. No i krasnale, rekord, którego nikt nie planował. Wrocław ma już ponad 800 krasnali i liczba ta rośnie szybciej niż, no, na przykład ceny mieszkań. To największa miejska populacja krasnali na świecie. Najmniejszy ma kilkanaście centymetrów, największy, papa krasnal, 2,5 metra. To chyba jedyne miasto, gdzie znaleźć można więcej osób polujących na krasnoludki niż na Pokemony. Wrocław to oczywiście miasto 100 mostów. Najbardziej aktualne dane mówią o 114 mostach, 40 kładkach dla pieszych i w sumie daje to ponad 150 przepraw przez rzeki, kanały i fosy. Najdłuższy z mostów to most Rędziński, ma 1742 metry, największy most wantowy w Polsce. A biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu ma ponad 2 miliony woluminów, w tym 300 tysięcy starych druków, 9 tysięcy rękopisów, 3 tysiące inkunabułów. To jeden z największych zbiorów wiedzy w Polsce. Gdyby każdą książkę położyć jedna za drugą, to powstałaby ścieżka dłuższa niż trasa tramwaju dziesiątki. Rynek we Wrocławiu to 3,8 hektara, jeden z największych w Europie i największy w Polsce. A do tego mamy najstarszy ratusz w kraju, budowany przez 250 lat. A do tego ratusz ma zegar z 1368 roku, starszy niż niejedna legenda. No i oczywiście nie możemy pominąć gitarowego rekordu świata. Co roku na rynku na początku maja numer Hey Joe Jimiego Hendrixa gra ponad 7, a ostatnio nawet ponad 8 tysięcy gitarzystów. Także Wrocław ma się czym pochwalić. To lepiej.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
6: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
7: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diabetyczny.

Teraz wchodzimy w świat wrocławskich opowieści. W programie A Słyszałeś, że odkryjemy legendy, które sprawiają, że miasto ma swój wyjątkowy klimat, wyjątkowy charakter, no i ma duszę. Zapraszam, zostańcie i posłuchajcie. Legenda o kamiennej głowie. W dawnych wiekach, gdy brukowane uliczki Wrocławia rozbrzmiewały stukotem końskich kopyt, a w warsztatach rzemieślniczych złoto lśniło w blasku świec, żył bogaty i poważny złotnik Franciszek. Tworzył naszyjniki, delikatne jak pajęczyna, i pierścienie, których blask potrafił zawstydzić słońce. Mówiono jednak, że nawet najcenniejsze klejnoty bledną przy urodzie jego córki Barbary. W pracowni złotnika terminował wtedy młody czeladnik Henryk, ubogi, lecz zdolny i ambitny. Od dawna kochał Barbarę, a ona odwzajemniała jego uczucie. Ich miłość była jednak tajemnicą, bo Franciszek nie zamierzał oddać córki biednemu chłopcu bez nazwiska i majątku. Pewnego wieczoru ojciec nakrył zakochanych w ogrodzie. W gniewie przepędził Henryka i zakazał mu powrotu. Według jednej z opowieści postawił mu warunek. Może poślubić Barbarę tylko wtedy, gdy zdobędzie pokaźny majątek. Upokorzony, lecz zdeterminowany Henryk opuścił miasto z przysięgą, że wróci bogaty. Los jednak wystawił go na próbę. Tuż za murami miasta napadli go rozbójnicy. Zrozumiał wtedy, jak szybko można zdobyć złoto i jak łatwo można je odebrać innym. Zamiast z nimi walczyć, przyłączył się do bandy. W krótkim czasie stał się postrachem kupców i wędrowców. Rabował bez litości, tłumacząc sobie, że czyni to z miłości. Obiecywał, że kiedy wróci do Barbary, odkupi swoje winy. Po 2 latach zjawił się ponownie we Wrocławiu. Wszedł do warsztatu Franciszka i rzucił na stół ciężki worek pełen kosztowności. Nie muszę już prosić o rękę waszej córki, powiedział hardo. Teraz mogę ją sobie kupić. Złotnik zamilkł, olśniony bogactwem. Przygotowania do ślubu ruszyły pełną parą, ale gdy wyszło na jaw, że skarby pochodzą z rabunku, Franciszek wstrzymał uroczystość i wygnał Henryka raz na zawsze. W sercu młodzieńca zapłonęła czarna nienawiść. Tej samej nocy zakradł się pod dom złotnika i podłożył ogień. Gdy płomienie zaczęły pożerać drewniane belki i dach, Henryk zapragnął zobaczyć swoje dziecko z wysoka. Pobiegł przez rynek ku Ostrowowi Tumskiemu, przekroczył most piaskowy i stanął przed monumentalną bryłą archikatedry świętego Jana Chrzciciela. Wspiął się na jedną z wież i wychylił głowę przez wąskie okienko, by napawać się widokiem pożaru. Ogień trawił już całą kamienicę, a niebo czerwieniało od łuny. Wtedy stało się coś strasznego. Mur wokół jego szyi zaczął się zaciskać. Henryk szarpał się, krzyczał, próbował cofnąć głowę. Lecz kamień był nieubłagany. Z każdą chwilą twardniał coraz bardziej, aż w końcu jego ciało wtopiło się w ścianę wieży. Pozostała tylko twarz, zastygła w przerażeniu. Niemy krzyk pychy, chciwości i zdradzonej miłości. Do dzisiaj, jeżeli stanie się na Ostrowie Tumskim i spojrzy w górę na wieżę archikatedry świętego Jana Chrzciciela, można dostrzec kamienną głowę. Patrzy na miasto szeroko otwartymi oczami ku przestrodze dla tych, którzy wierzą, że miłość można kupić, a zło usprawiedliwić dobrymi intencjami. To jedna z wrocławskich legend, legenda o kamiennej głowie.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy.
4: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Przed nami kolejny odcinek programu A Słyszałeś, Że? Programu, w którym zaglądamy w zakamarki Wrocławia i wyciągamy na światło dzienne jego najbardziej niezwykłe legendy. Tak, właśnie legendy w tym odcinku. Posłuchajcie. Teraz wrocławska legenda o mostku pokutnic. Dawno temu, gdy wrocławskie kamienice miały jeszcze drewniane ganki, a nocami po rynku przemykały czarownice na miotłach, żyła w mieście dziewczyna o imieniu Tekla. Była piękna, jak wiosenny poranek, ale niestety próżna, leniwa i zapatrzona w siebie. Chłopcy tracili dla niej głowę, lecz ona nie zamierzała się wiązać z żadnym. Wolała bale, romanse i zabawy, a obowiązki domowe omijała szerokim łukiem. Jej matka wzdychała z bezsilności. Ojciec martwił się o przyszłość córki, aż pewnego dnia w gniewie i rozpaczy wypowiedział słowa, których nigdy nie powinien był wypowiadać. Przeklął Tekle. Nie minęła noc, a klątwa zaczęła działać. Gdy miasto spało, z ciemności wypełzły czarownice. Porwały Tekle i uniosły wysoko ponad dachy, aż na kładkę łączącą dwie wieże kościoła świętej Marii Magdaleny. Tam, na wąskim mostku, zawieszonym nad miastem, miała odpokutować swoje lenistwo. Od tej pory dzień w dzień musiała zamiatać kładkę, by wiatr nie nanosił na nią kurzu i liści. Lata mijały, a Tekla traciła dawną urodę. Słońce paliło jej skórę, wiatr targał włosy, a samotność ściskała serce. I dopiero wtedy zaczęła rozumieć, jak wiele zmarnowała. W końcu, gdy była już zbyt słaba, by unieść miotłę, czarownice przydzieliły jej pomoc, młodziutką wiedźmę Martynkę. W przeciwieństwie do starszych czarownic, Martynka miała dobre serce, widząc

Pienie Tekli postanowiła jej pomóc. Pewnej nocy, gdy księżyc wisiał nisko nad rynkiem, Martynka wzięła swoją miotłę i odleciała w poszukiwaniu ratunku. Latała nad ulicami, aż dostrzegła dziwnego mężczyznę chodzącego na czworaka po bruku. Zaintrygowana zaczęła go obserwować. "Zgubiłem okulary", powiedział nagle mężczyzna, jakby wiedział, że jest tuż obok. "Jeżeli mi pomożesz, odwdzięczę się". Martynka poderwała się na miotle, zatoczyła krąg nad rynkiem i wkrótce znalazła zgubę. Gdy oddała okulary właścicielowi, ten uśmiechnął się tajemniczo. "Jestem Michał, miejscowy czarownik, a ty, mała wiedźmo, masz dobre serce. Spełnię jedno twoje życzenie". Martynka bez wahania poprosiła o uwolnienie Tekli. Czarownik skinął głową, a jego zaklęcie popłynęło przez noc jak ciepły powiew. W tej samej chwili więzy klątwy pękły, Tekla mogła zejść z mostku i wrócić do rodziców. Zrozumiała swoją winę, a jej serce stało się mądrzejsze i pokorniejsze. Martynka zaś odleciała do szkoły czarownic, by dalej uczyć się magii, tej dobrej, która pomaga, a nie krzywdzi. A mostek pokutnic pozostał na swoim miejscu, wysoko między wieżami. Do dzisiaj przypomina, że próżność i lenistwo mogą zaprowadzić człowieka bardzo wysoko, ale niekoniecznie tam, gdzie chciałby się znaleźć.

0: Jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
11: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
12: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
13: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
17: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
18: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Po reklamie.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Sylwia Pawłowska, witajcie. U nas ciągle hity pełne energii, ale wiadomo, że takie hity w niedzielę to najlepszy sposób na reset.

0: Bruno Mars w Radiu Gra. U nas każdy kawałek brzmi najlepiej, a że wakacje już za chwilę, więc nic dziwnego, że coraz więcej ciekawych zestawień pojawia się w necie. Tym razem powstał ranking miejsc, o których przed zwiedzaniem marzyliśmy, ale jak już pojechaliśmy, zobaczyliśmy i wyszliśmy, rozczarowanie przerosło oczekiwania. Jakie to miejsca? Może je znacie? Zaraz wam powiemy.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
4: Ale etykieta musi być!
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is-

0: No i tak nam płynie ta niedziela. Jonas Blue i Dakota w Radiu Gra. Podobno są takie miejsca, które zdecydowanie lepiej wyglądają na folderach niż w rzeczywistości. No i tak, w tegorocznym rankingu mistrzem rozczarowań jest brytyjski park rozrywki Alton Towers. Podobno ludzi jak mrówek, ceny wyższe niż Mount Everest, a obsługa jak z tego serialu Alo, Alo. Srebrny medal smutku zgarnia Georgia Aquarium w Atlancie. Nawet ryby pływają tam smutne, a podium zamyka podkowa kasino z Luizjany. W takim razie co warto zobaczyć w te wakacje? No, na pewno brazylijskie Mini Mundo i Lago Negro to są hity internetu. Bez, wyobraźcie sobie, ani jednego nie polecam. Czyli turystyczne jednorożce jednak istnieją naprawdę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A my gramy i to gramy tak, że nogi same chodzą. Wiktor Waligura i hity pełne energii w Radiu Gra. Zróbcie głośniej.

W niedzielne popołudnie gramy tak, że nawet droga płynie szybciej. No, słuchajcie, dzieje się na mundialu. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga. Chyba nikt nie postawiłby na taki wynik. Leo Messi odpalił pierwszego mundialowego hat-tricka, a bukmacherzy typują klasykę, czyli Hiszpania, Francja, Argentyna, Brazylia, Anglia albo Portugalia. Według nich mają szansę na tytuł mistrza świata. No i kto zgarnie ten puchar? No, szykujcie popcorn, emocji na pewno nie zabraknie.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Purple Disco Machine. No i tak właśnie gramy. Gramy hity pełne energii i tylko to, co kochacie. A po 14 sprawdzimy, co tam nowego na wybiegach. No i jakie są trendy w modzie na tegoroczne lato. Nie uciekajcie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Hej, zwrotomocni!
10: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit.
18: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
19: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.

Niedziela płynie, radio gra, budziki przez cały weekend mają wolne, niektóre pewnie za chwilę zaczynają wakacje, a w perspektywie 2 miesiące luzu. No, tylko pozazdrościć. A w ten weekend mamy Dzień Kultury Fizycznej. Sylwia Pawłowska, dzień dobry, witajcie. U nas będzie oczywiście i kulturalnie, i sportowo, no bo wiadomo, niedziela nie zwalnia z dobrej zabawy.

Italo Disco i The Colors w Radiu Gra. Legenda mówi, że podobno na świecie istnieją kobiety, które otwierają szafę i wiedzą, w co się ubrać. W takim razie, w co się ubrać tego lata? Uwaga, ma być kolorowo, wygodnie, z falbanami, ale ważne są też dodatki. No i do tych dodatków zaraz wracamy.

0: Radio gra i wideo u nas. Moda na lato 2026 to połączenie sportowej i romantycznej kobiecości. Ważne są jednak dodatki. No, takie dodatki jak skarpetki do sandałów. No tak, kiedyś kit obciachowego wujka, dzisiaj hit wybiegów. Chloe już serwuje skarpetki do drewniano-zamszowych platform. Valentino dorzuca cienkie podkolanówki z koronką do sandałów. A Prada i Fendi też przyklepały stylówkę, no i proponują skarpetki do szpilek. Także trend na skarpetki do sandałów oficjalnie uznajemy za reaktywowany.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Reaktywowany, czy się to komuś podoba, czy nie?

0: Hello, Tricia McNeil z nami w to popołudnie. Czekamy na wakajki, a tymczasem okazało się, że my Polacy tego lata pakujemy parawany i ruszamy nad Bałtyk. Aż połowa z nas deklaruje, że spędzi te wakacje w kraju, wybierając głównie nasze polskie wybrzeże. No wiadomo, czasem słońce, czasem deszcz, piasek w kanapkach, no jest moc.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: I to jest piękna gra!
11: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
10: Tak!
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy!
14: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje,
15: to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
17: Po reklamie.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Tina Turner i niedzielne popołudnie z hitami, które wszyscy kochamy. Jesteśmy przed 15, no i jak tam? Też o tej porze dopadło was takie depresso, a depresso to podobno taki stan po obiedzie, kiedy koniecznie trzeba sobie zapodać kawę. To jak? Gotowi na podbój popołudnia?
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Halo Wrocław! Lato startuje w Koronie. Już 27 czerwca od 11 do 17 wpadajcie do Centrum Handlowego Korona na wakacyjny warm-up. Totalnie letni vibe, chill i atrakcje dla każdego. Na miejscu Jasper, czyli Kacper Poremski, jeden z topowych twórców internetowych w Polsce. Do tego fotki, wata cukrowa, strefa klocków, dekorowanie kasków rowerowych i tipy o bezpieczeństwie. Start wakacji tylko w Koronie. Szczegóły na www.centrum-korona.pl.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowość.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

My Love i Kygo w Radiu Gra. Chyba nic tak nie cieszy jak weekend, szczególnie taki prawdziwie letni, a ten w końcu właśnie taki jest. Oficjalnie można potwierdzić, mamy pierwszą niedzielę lata. Jak fajnie, że pogoda też o tym wie. Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: Polis z nami w Radiu Gra, a wy zrelaksujcie się, niech ta muzyka poprowadzi wasze popołudnie na spacer, na wycieczkę, na rower, a nawet na balkon, bo każdy kierunek jest dobry, żeby złapać chwilę oddechu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
8: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
9: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: Jason Derulo. El Niño oficjalnie się odpaliło. Naukowcy od Meteo ostrzegają, że pogoda szykuje niezłe wygibasy na całym świecie. Czego się spodziewać? Na pewno upałów, susz, pożarów, ale też ulew i powodzi. Jednym słowem, nuda nam w tym roku nie grozi. Klimat się rozkręca, więc szykujcie się na ekstremalne atrakcje pogodowe i uważajcie na siebie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Basic Element w Radiu Gra. Niedziela brzmi lepiej z hitami pełnymi energii, to fakt. Weekend trwa i to jest niesamowite, ile rzeczy można zrobić w ciągu dnia pod warunkiem, że się nie ma dostępu do internetu.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
7: Ale etykieta musi być!
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
10: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
11: O, adres taki egzotyczny.
12: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
11: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
10: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
13: Uwaga! Super promocja w Teddy! Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Wielosztuki w RTV.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Muzyka plus niedziela równa się idealne popołudnie. Jesteśmy przed 16, a już niebawem powiemy wam, dlaczego na świecie rodzi się coraz mniej dzieci. Badacze mają dla nas najnowsze dane.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: A, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Harlem Glob

0: Pierwsza Radio Gra.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
6: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
7: Po reklamie. I see you.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia.

wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Robert Chojnacki i Piasek w Radiu Gra. Magiczny czas nam trwa, za nami noc kupały, czyli najkrótsza noc w roku. No i czas prześlenia letniego zarazem, ale to nie koniec nocnych atrakcji, bo już jutro z poniedziałku na wtorek noc świętojańska. Ale proszę nie mylić, noc kupały, noc świętojańska brzmią podobnie, ale to nie jest ta sama impreza. No i dobrze, bo wiadomo, dwie noce to dwa razy więcej okazji do zabawy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
15: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
18: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
21: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
20: Czekamy na pierwszy gwizdek.
21: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
22: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
23: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
22: No to pa!
24: Po reklamie.

Andy Dust w Radiu gra. No i w końcu jest, nadeszło. Przez tyle miesięcy na nie czekaliśmy. No i przyszło nam lato, czyli długie, ciepłe wieczory, słoneczne dni, urlopy, wyjazdy, wakacje. No nic dziwnego, że to właśnie lato jest tą ulubioną porą wszystkich Polaków. W końcu swój głos oddało na nie aż 51% ankietowanych. Wy też? Sylwia Pawłowska, witajcie.

0: Radio gra, niedzielne popołudnie sobie płynie, a jak niedzielne popołudnie, to wiadomo, czas weekendowych powrotów. Także fajnie, że jesteście z nami, no bo w końcu razem każda trasa jest krótsza.
1: Reklama.
2: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
6: Ale etykieta musi być.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: No i taki fajny duecik u nas, Pitbull i Chris Brown. Wyglądacie na mniej niż PESEL wam podaje? No to mamy dla was pretekst, żeby dalej biegać w trampkach. Badania pokazały, że ci, którzy wyglądają na młodszych, żyją dłużej i rzadziej łapią choroby. No, to nie jest żadna magia, tylko biologia. Lekarze podobno od zawsze tak podejrzewali, że młody wygląd to zdrowie, ale teraz mają na to papiery. I to naukowe.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: A teraz u nas Dawid Podsiadło. Dawid Podsiadło, dobry w każdym wieku i o każdej porze dnia.

0: September u nas. Niedziela bez muzyki jest jak kawa bez kofeiny, dlatego my nie przestajemy grać. Ale zanim u nas Krzysztof Krawczyk, no to jeszcze rzucamy okiem na Mundial. A tu o 18:00 startuje spotkanie Hiszpania-Arabia Saudyjska, a o 21:00 Belgia zagra z Iranem. Także piłka w ruch, głośnik w ruch. No i tak to się robi w niedzielę.
1: Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Spacer z nietoperzami, silent disco, wystawy i instalacje artystyczne. Spotkanie z Dorotą Masłowską, Book Rave, gry plenerowe, happeningi oraz dziesiątki warsztatów i wydarzeń dla młodzieży i dorosłych. Już 22-24 czerwca Wrocław zaprasza na festiwal psychologiczny Remind. Przez 3 dni wokół hali stulecia miasto zamieni się w przestrzeń spotkań, rozmów i dobrej zabawy. Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Program i zapisy znajdziecie na remind.pl.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
13: szklana
12: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
14: Zrobią z nas nowe opakowania.
15: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
12: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.
18: To jest Gra FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Alvaro Soler. Niedziela nam się kończy przed dzieciakami. Ostatni tydzień szkoły, no i pewnie rodzice się cieszą, prawda? Sylwia Pawłowska, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Harlem Globetrotter.

0: Zaprasza Radio Gra.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.

programie A słyszałeś, że teraz opowieść o wieży ciśnień na Grobli, czyli o perle industrialnej architektury Wrocławia. Ten niezwykły obiekt, będący świadectwem potęgi myśli technicznej przełomu XIX i XX wieku, od ponad półtora wieku fascynuje miłośników historii, architektury i techniki. Choć dziś pozostaje niedostępna dla zwiedzających, jej wnętrza kryją skarby, które przez lata służyły mieszkańcom miasta, a dziś inspirują kolejne pokolenia inżynierów i pasjonatów zabytków przemysłowych. Czerwona ceglana fasada wieży ciśnień przy ulicy Nagrobli od lat spogląda na miasto z wysokości 40 metrów. Budowę tego niezwykłego obiektu rozpoczęto w roku 1866, a zakończono 5 lat później, w roku 1871. Za projekt techniczny odpowiadał John Monroe, natomiast za architektoniczne piękno Johann Christian Zimmermann, znany urbanista, który zasłynął z realizacji zarówno we Wrocławiu, jak i w Berlinie. Wieża, będąca centralnym punktem miejskiego systemu wodociągowego, powstała w ramach rozległego kompleksu, który ulokowano w strategicznym miejscu, w widłach Odry i Oławy. Taka lokalizacja miała chronić wodę przed zanieczyszczeniami, zapewniając mieszkańcom dostęp do czystego źródła. Wieża ciśnień to nie tylko architektoniczny majstersztyk, ale przede wszystkim imponujące osiągnięcie inżynieryjne. Początkowo w jej wnętrzu znajdował się jeden zbiornik wodny oraz maszynownia. W roku 1902 dobudowano drugi zbiornik, zwiększając pojemność wieży aż do 4150 metrów sześciennych. Dzięki temu obiekt mógł obsłużyć nawet 165 tysięcy mieszkańców Wrocławia. W maszynowni zamontowano agregaty pompowo-parowe systemu Wolfa, produkowane w zakładach Rufera. Te potężne maszyny, napędzane parą, korzystały z największego w Europie koła zamachowego o średnicy 7,5 metra. Pracowały tutaj dwie maszyny o mocy 150 koni mechanicznych każda, zapewniając odpowiednie ciśnienie wody w miejskiej sieci. W roku 1924 miejsce parowych agregatów zajęła nowoczesna turbina parowa Zoelli, która unowocześniła i usprawniła pracę całego systemu. Wieża pełniła swoją funkcję aż do lat 60. XX wieku, kiedy to została ostatecznie wyłączona z eksploatacji. Wnętrze wieży ciśnień zachwyca nie tylko skalą zastosowanych rozwiązań technicznych, ale również estetyką wykonania. Każdy stopień spiralnych żeliwnych schodów to prawdziwe dzieło sztuki metalurgicznej. Misternie zdobione tworzą wyjątkowy klimat industrialnego zabytku. Wysokie żeliwne kolumny, masywne łańcuchy i mechanizmy, a także monumentalne koło zamachowe budzą podziw nawet u osób niezwiązanych z techniką. Wieża była przez dziesięciolecia niedostępna dla zwiedzających, przez co jej wnętrza owiane były aurą tajemnicy. Dziś dzięki nowoczesnym technologiom można odbyć wirtualny spacer i przyjrzeć się z bliska tym niezwykłym rozwiązaniom, które przez lata służyły wrocławianom. Nierozerwalnie z wieżą ciśnień związana jest kotłownia wschodnia, jeden z najstarszych obiektów inżynieryjnych Wrocławia. To właśnie tutaj 1 sierpnia 1871 roku rozpoczęła się historia nowoczesnych wodociągów miejskich. Kompleks składał się z 50-metrowej wieży wodnej, kotłowni parowej z 44-metrowym kominem oraz filtrów powolnych z piaskiem i żwirem. Codziennie dostarczano 12 tysięcy metrów sześciennych wody, co w pełni zaspokajało potrzeby 200 tysięcy mieszkańców. Koszt budowy całego kompleksu wyniósł 3 miliony marek, z czego sama wieża ciśnień i kotłownia pochłonęły 500 000 marek. Przez dziesięciolecia to właśnie kotłownia wschodnia była sercem wodociągów, a po gruntownej rewitalizacji zyskała drugie życie i dziś jest udostępniana zwiedzającym podczas specjalnych spacerów z przewodnikiem. Wieża ciśnień przy ulicy Nagrobli od zawsze stanowiła jeden z najważniejszych punktów na mapie Wrocławia. W latach 90. XX wieku pojawił się pomysł, aby w jej wnętrzach utworzyć część otwartego Muzeum Techniki. Plany te jednak nie zostały zrealizowane, a muzeum funkcjonuje dziś na barce przy wybrzeżu Wyspiańskiego 27. Wieża ciśnień na Grobli niezmiennie budzi podziw i zachwyt. Jej monumentalna bryła, kunszt architektoniczny oraz bogata historia sprawiają, że stanowi ona jeden z najcenniejszych zabytków techniki nie tylko Wrocławia, ale całej Polski dziś. Choć niedostępna dla zwiedzających w tradycyjnej formie, wciąż inspiruje i przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów.
dzięki możliwościom wirtualnego zwiedzania oraz spacerom po zrewitalizowanej kotłowni wschodniej każdy może choć na chwilę przenieść się w czasie i poczuć atmosferę epoki, w której industrialna myśl ludzka osiągała swoje szczyty. Wieża ciśnień na grobli pozostaje symbolem potęgi i wyobraźni inżynierów, którzy ponad 150 lat temu stworzyli dzieło, które do dziś zachwyca swoją formą i funkcjonalnością.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: to mocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
1: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
2: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
1: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
11: Po reklamie.
12: To jest.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu ogromne rarytasy dawnej literatury i nauki, zbiory edukacyjne, muzyczne, mapy, grafiki oraz wystawy dotyczące historii Wrocławia i całej Europy. To wszystko dostępne jest na wyciągnięcie ręki w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Funkcjonująca w przestrzeni internetowej już od ponad 20 lat, Biblioteka Cyfrowa stała się kluczowym ogniwem polskiego, a nawet europejskiego obiegu dziedzictwa w wersji cyfrowej. Jak narodziła się ta inicjatywa i dlaczego jest dzisiaj tak ważną częścią środowiska naukowego i kulturalnego? Zajrzyjmy za kulisy cyfrowej biblioteki, która łączy historię z przyszłością. To nie jest zwykła biblioteka internetowa, ale starannie przygotowany portal skrojony na potrzeby zarówno wytrawnych badaczy, jak i amatorów lokalnych ciekawostek. Kolekcje tworzone są z myślą o użytkownikach żądnych wiedzy o dziejach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Śląska, Łużyc i samego Dolnego Śląska. W zbiorach znaleźć można m.in. stare druki, rękopisy, czasopisma z odległych epok, partytury, dokumenty kartograficzne, pocztówki czy grafiki, które oryginalnie nieraz były dostępne tylko w pojedynczych egzemplarzach zamkniętych w zaciszach gablot muzealnych. Biblioteka Cyfrowa odpowiada też na potrzeby edukacyjne i promocyjne. Multimedia zgromadzone na stronie wykorzystywane są w pracy dydaktycznej, przy rozwijaniu projektów badawczych czy też promocji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dolnego Śląska. Wydzielony dział wystawy pozwala śledzić najważniejsze tematy związane z historią regionu, bazując na oryginalnych świadectwach i bogato ilustrowanych katalogach dawnych ekspozycji. To, co naprawdę wyróżnia bibliotekę, to nie tylko zakres zbiorów, ale również innowacyjne narzędzia, z których korzysta. Biblioteka funkcjonuje dzięki platformie Dlibra, rozwijanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, współtworząc ekosystem polskich bibliotek cyfrowych dostępnych w sieci Pionier. System ten umożliwia przeszukiwanie rozproszonych zasobów. Istnieje możliwość sprawdzania metadanych, korzystania z zaawansowanego wyszukiwania oraz łączenia wyników z innych bibliotek cyfrowych w Polsce i na całym kontynencie. Dzięki współpracy z międzynarodowymi projektami takimi jak ENRICH i Europeana Local, publikacje zamieszczone w Bibliotece Cyfrowej trafiły do Europeany, największego europejskiego portalu dziedzictwa cyfrowego. Oznacza to, że każda osoba zainteresowana zabytkami piśmiennictwa może bez opłat korzystać z setek tysięcy książek, dokumentów, grafik i map pochodzących z Uniwersytetu Wrocławskiego. To ogromny krok w kierunku demokratyzacji wiedzy i otwarcia archiwów nawet dla użytkowników z odległych zakątków świata. Początki biblioteki sięgają listopada 2005 roku, kiedy to w Bibliotece Uniwersyteckiej powołano specjalną komisję do spraw digitalizacji. Jej zadaniem było nie tylko stworzenie wytycznych do cyfryzacji zbiorów, ale też wypracowanie zasad udostępniania dokumentów w sieci. Już w grudniu 2005 roku, zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu prac, biblioteka została udostępniona online. Pierwszy rok działalności zaowocował uroczystym otwarciem w barokowym oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego. W kolejnych latach rozwijano zarówno techniczną stronę projektu, jak i ofertę merytoryczną. Wyodrębniono sekcję digitalizacji i mediów cyfrowych. A pierwsze współprace, m.in. z archiwum, muzeum, ogrodem botanicznym i wydziałami uczelni, zaowocowały kolekcją Zbiory specjalistyczne. Wprowadzono nowoczesny interfejs dostępny aż w 4 językach: angielskim, niemieckim, francuskim i czeskim, a kolejne aktualizacje wzbogacały narzędzia użytkowników o nowe funkcjonalności. Tworzenie list ulubionych publikacji, ocenianie, tagowanie materiałów oraz wysyłanie rekomendacji. Biblioteka Cyfrowa szybko zyskała popularność. Już w grudniu 2007 roku newsletter biblioteki miał ponad 1400 subskrybentów. Najaktywniejszym partnerem stała się prawnicza Biblioteka Cyfrowa, która nie tylko uczestniczyła w redagowaniu treści, ale również testowała nowe rozwiązania. Kolejne lata działalności to ciągła modernizacja techniczna. Nowe wersje Dlibry oferowały coraz lepsze narzędzia, usprawnienia i automatyzację wyszukiwania. W grudniu 2008 roku ruszyła e-czytelnia, przestrzeń, w której można było korzystać z nowoczesnych materiałów bibliotecznych na terminalach rozsianych w budynkach Uniwersytetu. Projekty międzynarodowe, takie jak Dart Europe czy WIFA Ost, sprawiły, że dane o pracach doktorskich i innych publikacjach zaczęły swobodnie przepływać między instytucjami w 14 krajach europejskich. Obecnie można jasno stwierdzić, że Biblioteka Cyfrowa wypracowała model działania, który odpowiada potrzebom zarówno studentów, naukowców, jak i szerokiej publiczności. Zbiory są już dostępne nie tylko dla lokalnych czytelników,
czytelników, ale i dla społeczności globalnej.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
8: Ale etykieta musi być.
7: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Już od 22 czerwca Wrocław stanie się stolicą psychologii. Kongres i festiwal psychologiczny Remind to 3 dni wykładów, debat, warsztatów i spotkań o relacjach, technologii, edukacji i zdrowiu psychicznym. Wśród gości m.in. Olga Tokarczuk i Robert Cialdini. Wydarzenie dopełni koncert z udziałem m.in. Krzysztofa Zalewskiego, Natalii Schroeder i Zako Power. Szczegóły i bilety na remind.pl.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazje, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Słuchasz radia Gra FM.

0: Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego to wyjątkowa placówka na polskiej mapie naukowej i edukacyjnej. Znaczenie tego ośrodka nie ogranicza się wyłącznie do kształcenia przyszłych muzykologów, ale obejmuje również szeroko zakrojone badania nad bogactwem i różnorodnością muzycznej spuścizny Wrocławia, Śląska oraz Polski. Od przeszło dwóch dekad instytut ten rozbrzmiewa głosem specjalistów, którzy tropią muzyczne wątki regionu, a także wpisują je w szeroki ogólnopolski i międzynarodowy kontekst. Instytut Muzykologii działać może z dumą pod egidą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest jednym zaledwie pięciu tego typu ośrodków w kraju obok renomowanych uczelni, takich jak Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Warszawski. Specjalizacja Instytutu obejmuje nie tylko klasyczną muzykologię, ale również multidyscyplinarne badania nad...
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo...

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Badań nad audiosferą, fascynującym obszarem na styku kulturoznawstwa i socjologii. To instytut prowadzi jedyny w Polsce monograficzny wykład o Fryderyku Chopinie oraz międzynarodowe seminarium chopinologiczne dla doktorantów. Nie sposób pominąć też bogatej biblioteki liczącej blisko 10 tysięcy woluminów. W jej skład wchodzą zbiory przekazane przez spadkobierców wybitnych profesorów i muzykologów Józefa Chomińskiego, Gerharda Krolla i Reinholda Brinkmana. Taka baza materiałowa umożliwia prowadzenie zaawansowanych badań nie tylko nad muzyką śląską, ale także nad wybranymi nurtami światowymi. Historyczna siedziba Instytutu mieści się przy ulicy Szewskiej 36 w dawnym budynku Książąt Piastowskich. To miejsce emanuje tradycją sięgającą początków XX wieku. Jeszcze przed 120 laty na Uniwersytecie Wrocławskim powstało seminarium muzykologiczne prowadzone przez wybitnych muzykologów niemieckich Otto Kinkeldeja, Maxa Schneidera czy Arnolda Schmidta. W latach 40. mimo powojennych zawirowań i czasowego zamknięcia placówki w 1952 roku, tradycja naukowej refleksji nad muzyką została po reaktywacji w 2003 roku na nowo podjęta i dynamicznie rozwijana. Współcześnie w Instytucie realizowane są zarówno badania historyczne nad muzyką polską i europejską, jak i projekty dotyczące muzyki ludowej czy najnowszych trendów kultury popularnej. Szczególny akcent kładzie się na badania nad śląską kulturą muzyczną, zarówno jej dawnymi korzeniami, jak i współczesnymi przejawami. Instytut aktywnie współpracuje z czołowymi krajowymi ośrodkami akademickimi, jak Instytut Muzykologii UM w Poznaniu. Dynamicznie rozwija również relacje z partnerami zagranicznymi, uniwersytetami w Berlinie, Pradze, Wiedniu, Lipsku, Dreźnie, Ołomuńcu czy we Lwowie. Efektem prac badawczych jest seria wydawnicza Musicologica Wratislaviensia. Publikowane są w niej zarówno monografie, jak i zbiory studiów prezentujące najnowsze wyniki badań nad historią, teorią, etnomuzykologią czy antropologią muzyki. Publikacje te odgrywają ważną rolę w rozwoju krajowej i europejskiej humanistyki muzycznej. Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego to nie tylko miejsce, gdzie odkrywa się nuty z przeszłości, to centrum, które nadaje im zupełnie nowe brzmienie. W dynamiczny sposób łączy rzeczywistość współczesną ze światem dawnej muzyki, kreuje przestrzeń dla dialogu pokoleń i uniwersalnych wartości kultury. Współczesna muzykologia w wykonaniu wrocławskim to więcej niż nauka. To żywa opowieść o ludziach, miejscach i dźwiękach, które budują naszą tożsamość i inspirują do dalszych poszukiwań.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Najcenniejsze manuskrypty średniowiecza nierzadko kryją w sobie nie tylko historię duchową i artystyczną, lecz także dramatyczne dzieje zaginionych skarbów powracających po latach do rodzinnych stron. Mszał Magdaleński, jeden z najwspanialszych przykładów późnogotyckiego rękopisu liturgicznego z Dolnego Śląska, jest dziś znów dumną ozdobą zbiorów wrocławskich, ale jego droga powrotna była pełna zwrotów akcji i atmosfery, dosłownie jak z filmu sensacyjnego. Mszał Magdaleński, kompletny mszał z końca XV stulecia, to prawdziwe arcydzieło rzemiosła rękopiśmiennego. Składa się z 220 pergaminowych kart o imponujących wymiarach 36,5 na 26,2 cm. Rękopis został ufundowany około roku 1470 specjalnie dla kościoła świętej Marii Magdaleny we Wrocławiu.

nowoczesnej wizytówki duchowej miasta, a do dziś pozostaje jednym z najcenniejszych świadectw historii liturgii w tym regionie. Tekst mszału zapisany został po łacinie, od stuleci języku kościoła, dwukolumnowym gotyckim pismem charakterystycznym dla doby późnego średniowiecza. Wykorzystano czarny atrament, a sam kodeks zachwyca barwnością i bogactwem ozdób. Zawiera dwie pełnostronicowe dekoracje, 16 misternie malowanych inicjałów oraz 18 fantazyjnych bordiur, które, co zaskakujące, mimo upływu ponad 5 wieków, wciąż nie utraciły żywych barw. Ta wspaniała szata graficzna i artystyczna podkreśla wyjątkowość rękopisu. Wyjątkowość mszału widać także w jego zachowanej pierwotnej oprawie. 15-wieczne deski oklejone brązową skórą z miedzianymi guzami. Z pierwotnych 5 zachowały się 4 z przodu i 2 z tyłu. Z całą pewnością taka solidna i artystyczna oprawa była nie tylko wyrazem pobożności fundatora, lecz również pragnieniem przetrwania wieków. Treść kodeksu ma również unikatowy charakter regionalny. Pierwsze 6 kart zawiera kalendarz najważniejszych świąt liturgicznych diecezji wrocławskiej, takich jak Wojciecha, Stanisława, Jadwigi czy Elżbiety, co jednoznacznie lokalizuje pochodzenie mszału i świadczy o prestiżowym patronacie fundatora. Przez wieki mszał był pilnie strzeżonym skarbem kościoła świętej Marii Magdaleny. Przechowywano go w przykościelnej bibliotece pod sygnaturą M1138. Dopiero wydarzenia II wojny światowej zagroziły jego istnieniu w zbiorach wrocławskich. 16 września roku 1943 w obliczu nasilających się nalotów podjęto decyzję o ewakuacji najcenniejszych zabytków. Rękopisy trafiły do 100 skrzyń przewiezionych do pałacu w Ramutowicach. To właśnie w skrzyni o numerze 33 przechowywano.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Błyskawiczna reakcja polskich władz, a także interwencja konsulatu w Nowym Jorku, który dowiedział się o sprawie na 3 dni przed aukcją, pozwoliła w ostatniej chwili wycofać mszał z licytacji. Rozpoczęły się intensywne negocjacje z osobą, która wystawiła rękopis. Ich efektem był bezpłatny zwrot zabytku Polsce w ciągu 3 miesięcy. Finalnie 2 grudnia 2009 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało odzyskany mszał do Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, gdzie odtąd czeka na kolejne pokolenia badaczy i miłośników historii. Losy mszału magdaleńskiego przypominają, jak delikatna i zarazem niezwykle cenna jest tkanka historycznego dziedzictwa. Przez ponad 5 wieków rękopis był świadkiem wzniosłych chwil i dramatów, wojny, grabieży, zapomnienia i sensacyjnych powrotów. Dziś, powracając na swoje miejsce, mszał staje się symbolem niezwykłej determinacji tych, którzy walczyli o zachowanie polskiego dziedzictwa, zarówno kustoszy, naukowców, jak i zwyczajnych pasjonatów kultury. Mszał magdaleński nie jest już tylko cennym eksponatem zamkniętym w szklanej gablocie. Jego historia inspiruje i pokazuje, że dzięki zaangażowaniu odpowiedzialnych ludzi nawet najszlachetniejsze zabytki mają szansę powrócić do domu i znów opowiadać swoją bardzo długą, ale niezwykle fascynującą historię.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Hej, zwrotomocni!
9: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
11: Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
17: Skoda.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: Po reklamie.
0: Słuchasz radia. Gra FM.

Słuchacie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym sercu wrocławskiego Nadodrza, tuż przy malowniczych zakolach Odry, znajduje się miejsce o niezwykłej historii i niejednoznacznym charakterze – plac Maxa Borna. To przestrzeń, która nie tylko upamiętnia wybitnego fizyka, laureata Nagrody Nobla Maxa Borna, ale także dokumentuje przemiany Wrocławia. Od wieków świetności przez burzliwe czasy wojny, aż po współczesną tkankę miejską łączącą funkcje społeczne, naukowe i rekreacyjne. Teren dzisiejszego placu przez całe wieki pozostawał enklawą zieleni. Jeszcze pod koniec XVIII wieku można tu było spotkać rozległe ogrody i tereny rekreacyjne, a według niektórych źródeł nawet historyczną strzelnicę Bractwa Kurkowego, funkcjonującą od XVI wieku aż do roku 1772. Jednak budowa miejskich fortyfikacji odmieniła krajobraz, czyniąc z tego miejsca część nowoczesnego systemu obronnego Wrocławia. Zmiany urbanistyczne, które z czasem przychodziły wraz z rozwojem miasta, pozostawiły tutaj swoje ślady. Kluczową rolę odegrało rozebranie miejskich umocnień w XIX wieku. Na ich miejscu powstały magazyny soli, a także nowe ulice, takie jak Salzgasse, obecnie Cybulskiego, które otwierały ten fragment miasta na Odry i kolejne dzielnice. Już w połowie XIX wieku w granicach placu funkcjonowało kilka kluczowych układów komunikacyjnych, m.in. Wilhelmshufer, nabrzeże Wilhelma, które później przemianowano na wybrzeże Zawiszy Czarnego. Przełomowy okazał się początek XX wieku, gdy cały rejon został intensywnie zabudowany. Powstały czteropiętrowe kamienice czynszowe, które całkowicie zdefiniowały panoramę tej części miasta i były chętnie dokumentowane na ówczesnych pocztówkach. Okres międzywojenny przyniósł kolejny przełom. W okolicach 1936 roku według projektu Rudolfa Kühna powstał modernistyczny kompleks publicznych budynków z eleganckimi fasadami i nawiązaniami do monumentalnej architektury Rzeszy. To tutaj mieściły się kolejno Urząd Pracy, Arbeitsamt, Urząd Skarbowy i Celny. Okres II wojny światowej dramatycznie zmienił losy tego miejsca. Do 95% przedwojennej zabudowy uległo zniszczeniu podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku. Z ocalałych elementów zachował się przede wszystkim modernistyczny ciąg użyteczności publicznej od Cybulskiego do Odry. Puste przestrzenie po ruinach zamieniły się w nienazwaną wtedy, lecz coraz wyraźniej zarysowującą się w miejskim krajobrazie przestrzeń, która w przyszłości miała stać się placem. W 1956 roku formalnie utworzono tu plac noszący imię Dąbrowszczaków, upamiętniający polskich ochotników brygad międzynarodowych walczących w wojnie domowej w Hiszpanii. Pod tą nazwą funkcjonował przez prawie 40 lat. Dopiero z początkiem stycznia 1992 roku nadano mu nazwę Plac Maxa Borna, honorując w ten sposób zasłużonego fizyka o wrocławskich korzeniach, wybitnego naukowca i laureata Nagrody Nobla. Po zakończeniu II wojny światowej swoje miejsce w obrębie placu mieli także politycy. Do roku 1989 znajdowała się tu siedziba Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Po zmianach ustrojowych gmach przeszedł w gestię Uniwersytetu Wrocławskiego, który ulokował tam Instytuty Fizyki Teoretycznej i Doświadczalnej oraz Instytut Nauk Geologicznych. W 1996 roku kompleks powiększył się o nowoczesny, postmodernistyczny budynek projektu Ewy Frankiewicz z charakterystyczną szklaną rotundą, bibliotekami, audytorium i stołówką akademicką. Współczesny plac Maxa Borna to miejsce, gdzie tradycja i nowoczesność współistnieją na niewielkiej, lecz ważnej przestrzeni miasta. Od zachodu i południa ogranicza go zakole Odry, a od północy place osiedlowe, tworzone przez ulicę Dubois i Mieszczańską, wciąż w dużej mierze niezabudowane. Wschodnią pierzeję zamykają budynki użyteczności publicznej i nowoczesne bloki mieszkalne, a plac otwiera się na miasto przez ulicę Wojciecha Cybulskiego. Plac charakteryzuje się wyrazistą, granitową kostką brukową dopełnioną zadbanymi trawnikami. Centralna część służy mieszkańcom jako parking, choć przez lata prowadzono tu różne inicjatywy rewitalizacyjne, mające na celu uczynienie tej przestrzeni bardziej przyjazną pieszym i rowerzystom. Sąsiedztwo dużych kompleksów uniwersyteckich i przychodni oraz bliskość Odry sprawiają, że miejsce to jest punktem spotkań nie tylko dla studentów, lecz także lokalnej społeczności i osób aktywnie korzystających z miejskiej infrastruktury nadodrzańskiej. Losy placu Maxa Borna są bliskim odbiciem losów całego Wrocławia.
Wrocławia. To przestrzeń wielowarstwowa, łącząca przedwojenną elegancję, dramatyczną historię XX wieku i wyzwania współczesnej urbanistyki, upamiętniając postać światowej klasy naukowca. Plac ten jest również symbolicznym miejscem dialogu pomiędzy przeszłością a przyszłością miasta.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
9: Wolę życie w biegu i w obiegu.
10: Pieniądz musi krążyć.
11: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu po wojennej zawierusze w zniszczonym Wrocławiu tworzyła się nowa rzeczywistość, również sportowa. Już w sierpniu 1945 roku na Odrze pojawili się wioślarze Akademickiego Związku Sportowego Wrocław. Dzięki pasji studentów i wizji Stanisława Iwankiewicza szybko odżyła tradycja sportów wodnych przy przedwojennej przystani niemieckiego klubu studentów Breslauer Technische Hochschule. Od początku jednak nic nie przyszło łatwo. Zrujnowane przez oblężenie Wrocławia hangary i uszkodzone przez wycofujących się Niemców łodzie wymagały żmudnych remontów. Dopiero po roku ciężkiej pracy udało się odbudować 6 pierwszych jednostek i rozpocząć treningi na wodzie. A pierwsze powojenne regaty odbyły się już latem 1946. Remont infrastruktury był ważny, ale od początku to ludzie i rywalizacja napędzały sekcję wioślarską. W gronie pionierów wyróżnili się Zbigniew i Edward Szwszerowie, Henryk Jagodziński oraz Zbigniew Żarnowiecki. Na fali ich sukcesów do miasta przeniósł się ceniony trener Jan Bujwit. To on stworzył podstawy pod złote dekady sekcji. Przez całe lata 50. wrocławscy akademicy regularnie trafiali do reprezentacji Polski. Startowali na Mistrzostwach Europy i Igrzyskach Olimpijskich. W 1952 roku w Helsinkach i 4 lata później w Melbourne wrocławscy wioślarze reprezentowali biało-czerwone barwy, a na Mistrzostwach Kontynentu wywalczyli brązowy medal i kilka czwartych miejsc. Lata 50. i 60. to nieprzerwane pasmo sukcesów. Najmocniej zapisał się w historii klubowych startów występ Zbigniewa Ślusarskiego i jego brata Alfonsa, brązowych medalistów Mistrzostw Świata w 1974 roku, medalistów olimpijskich, a także Aleksandry Kaczyńskiej. Na Mistrzostwach Europy w 1959 roku aż 16 z 25 powołanych polskich wioślarzy wywodziło się z wrocławskiego AZS, co pokazuje siłę i prestiż tej sekcji. W roku 1964 w Tokio osady AZS uplasowały się na 6 miejscach w 2 olimpijskich konkurencjach. Niestety pod koniec lat 60. wielu czołowych zawodników zakończyło kariery. Wydawało się, że nastał czas stagnacji, lecz sekcja błyskawicznie odbiła się od dna dzięki młodym talentom i kontynuacji pracy przez wybitnych trenerów, takich jak Marian Siejkowski. Przełom lat 70. przyniósł spore zawirowania. Centralna reforma sportu akademickiego pozbawiła sekcję wioślarską wsparcia finansowego i nakazała konsolidację dyscyplin wokół klubów powiązanych z akademiami wychowania fizycznego. Wrocławska sekcja nie spełniła wyśrubowanych kryteriów, trafiając poza główny nurt finansowania. Decyzją Kolegium Rektorów, aby ratować sport akademicki, powołano międzyuczelniany klub sportowy AZS Politechniki.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Świata i zwycięstwa w prestiżowych regatach, takich jak Henley Royal Regatta. Transformacja ustrojowa po 1989 roku postawiła sekcję przed kolejnym wyzwaniem, brakiem funduszy i nowoczesnego sprzętu. Tylko dzięki energii i wsparciu byłych zawodników oraz działaczy wioślarze przetrwali nową rzeczywistość. Przełomem było zdobycie nowego sprzętu i ruszenie z szeroko zakrojonymi naborami. Zaowocowało to sukcesami w Mistrzostwach Świata Juniorów i spektakularnie medalami na Igrzyskach Olimpijskich, jak w przypadku Pawła Rańdy, zdobywcy srebrnego medalu w Pekinie. Przez kolejne lata klub stawał się miejscem rozwoju młodych sportowców, regularnie pokazując się na światowych i europejskich arenach. W ostatnich latach sekcja przeszła zarówno przez zmiany pokoleniowe w sztabie trenerskim, jak i finalnie straciła dotychczasową przystań na rzecz Politechniki Wrocławskiej. Przeprowadzka na teren historycznej przystani, gdzie niegdyś działał niemiecki Breslauer Ruderverein, a później sekcja Juveni, była jak symboliczny powrót do wioślarskich korzeni miasta. W październiku 2015 roku walne zgromadzenie delegatów zdecydowało o przyjęciu przez klub historycznej nazwy AZS Wratislavia, podkreślając tym samym jego odrębność i dziedzictwo. Formalna rejestracja tej zmiany nastąpiła 21 grudnia 2018 roku.
2: Radio Gra.

0: Reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Po reklamie.

Słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu tuż obok surowego, powalającego pięknem i grozą lodowca Werenskiolda na zachodnim wybrzeżu największej wyspy Svalbardu stoi skromny, zielony budynek. Już od ponad 50 lat jest on domem i punktem wypadowym dla polskich naukowców eksplorujących arktyczną rzeczywistość. Stacja polarna imienia Stanisława Baranowskiego Uniwersytetu Wrocławskiego, potocznie zwana Baranówką, to jedno z najważniejszych polskich miejsc badawczych na dalekiej północy. Baranówka to niepozorna drewniana chata o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, położona zaledwie 550 metrów od morza, na skalistej wychodni tuż pod wałem bocznym moreny lodowca Werenskiolda. Z okien stacji rozciąga się widok na nieokiełznany krajobraz ziemi Wedela Jarlsberga, a tuż obok huczy potok Bratek, tworzący nieduży, lecz urokliwy wodospad. To właśnie tu, w sercu norweskiego parku narodowego Sir Spitsbergen, polscy badacze mierzą się z arktyczną naturą, poszukując odpowiedzi na pytania z zakresu glaciologii, klimatologii, geomorfologii czy biologii. Historia Baranówki zaczyna się w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to Spitsbergen stał się miejscem polskich wypraw w ramach trzeciego Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Uczestniczyli w nich wybitni naukowcy Alfred Jan, Aleksander Kosiba i Stanisław Baranowski, późniejszy patron stacji. To właśnie z ich inicjatywy oraz pasji powstała silna wrocławska szkoła eksploracji polarnych. Wyniki ich ekspedycji, prowadzonych w drugim, trzecim, czwartym oraz piątym dziesięcioleciu XX wieku, pozwoliły rozwinąć polskie badania na Spitsbergenie. Lodowiec Werenskiolda, tak inny od swojego kuzyna, popularnego lodowca Hansa, przyciągał naukowców unikalnością. Nie zanurzał się on w morzu, lecz formował potężne moreny i obszary interesujące pod względem zjawisk hydrologicznych i geomorfologicznych. To właśnie tu, na jego przedpolu, pod boczną moreną w 1971 roku z inicjatywy niestrudzonego Stanisława Baranowskiego, założono pierwszą stałą stację badawczą Uniwersytetu Wrocławskiego. Wzniesienie stacji było przedsięwzięciem przypominającym prawdziwą arktyczną epopeję. Drewniane prefabrykaty, które wcześniej przygotowano we Wrocławiu, trafiały na Spitsbergen statkiem należącym do Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Ostatni etap transportu materiałów odbył się łodziami płaskodennymi, motocyklami, samochodem terenowym oraz, co najważniejsze, siłą rąk budowniczych. Pierwszy segment o powierzchni 4 metrów kwadratowych powstał w 12 godzin. Cały budynek powiększano stopniowo przez kolejne miesiące i sezony. Z biegiem lat do Baranówki dobudowywano kolejne moduły: magazyn, saunę, później łazienkę i magazyn żywnościowy, agregatornie, przedsionek. Stacja była sukcesywnie ocieplana, unowocześniana, zabezpieczana przed zalaniem i wzmocniona, by wytrzymać ciężkie warunki polarnej zimy. Zielony kolor ścian stał się cechą charakterystyczną bazy wrocławskiej. Przez ponad pół wieku Baranówka była świadkiem niezwykłych, trudnych i niekiedy niebezpiecznych przygód naukowych. Miejscem, gdzie swoje pierwsze kroki stawiali przyszli profesorowie, schronieniem przed burzami śnieżnymi oraz areną dla spotkań międzynarodowych. W jej wnętrzu powstawały przełomowe prace z zakresu dynamiki lodowców, zjawisk termokrasowych, zmian klimatycznych czy archeologii Arktyki. Przechodziła transformację od skromnej letniej bazy do całorocznej placówki umożliwiającej badania zimowe. Modernizacji dokonywali nie tylko Polacy. Ważny wkład miała czeska grupa glaciospeleologiczna Józefa Rzechaka, która podniosła budynek na betonowe podpory i pokryła dach metalowymi arkuszami, malując go na intensywny czerwony kolor. Lata 90. XX wieku przyniosły chwilowe spowolnienie działalności wrocławskiej grupy polarnej, ale już na przełomie tysiącleci Baranówka znów stała się miejscem intensywnej pracy badawczej. W kolejnym dziesięcioleciu wykonano szereg renowacji, wymieniono okna, ocieplono ściany, zlikwidowano magazyny złomu, usprawniono instalacje techniczne. Niewielką w skali arktycznej przestrzeń Baranówki wypełniają ludzie z pasją, a jej ściany nasiąknęły opowieściami o pionierskich pomiarach lodowcowych, dramatycznych spotkaniach z niedźwiedziami polarnymi, żmudnej budowie umocnień, wzlotach i upadkach ekspedycji. Przyciąga nie tylko badaczy z Wrocławia, gościła polskich i zagranicznych glaciologów,
geologów, biologów, geografów i speleologów z różnych ośrodków naukowych. Dzisiaj Baranówka jest własnością Uniwersytetu Wrocławskiego i pozostaje pod zarządem Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. Stanowi ważny punkt na mapie polskich badań polarnych. Jest miejscem spotkań naukowców oraz bazą do realizacji ekspedycji, których wyniki pomagają zgłębiać globalne zmiany klimatyczne, dynamikę lodowców i geologiczną ewolucję Arktyki.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej, zwrotu mocni!
4: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
5: Nie trzeba nas myć!
6: Ale etykieta musi być.
4: Zwrot o mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.

Słuchacie programu A. Słyszałeś, że we Wrocławiu cichy bohater polskiej nauki Stanisław Baranowski zapisał się na kartach historii jako jeden z najwybitniejszych glaciologów i badaczy polarnych swoich czasów. Jego droga naukowa prowadziła przez najbardziej niedostępne miejsca na Ziemi. Od śnieżnych Sudetów, przez lodowce Spitsbergenu, aż po skute lodem bez kresy Antarktyki. Wyznaczał nowe kierunki badań, budował międzynarodowe mosty naukowe i zostawił po sobie dziedzictwo, które trwa do dziś. Urodzony w Gdyni 25 marca 1935 roku, Stanisław Baranowski od najmłodszych lat musiał stawić czoła trudnościom. Jego matka była nauczycielką, ojciec inżynierem elektrykiem, pracownikiem portu gdyńskiego, który zginął tragicznie zamordowany w obozie Auschwitz-Birkenau w 1941 roku. Lata wojenne spędził na Podkarpaciu we wsi Pustynia koło Dębicy, gdzie rozpoczął swoją edukację. Po zakończeniu wojny kontynuował naukę w Kurniku koło Poznania, kończąc szkołę średnią świadectwem dojrzałości w 1951 roku. Baranowski już na początku swojej naukowej drogi wykazywał niezwykłe zaangażowanie w zgłębianie zagadnień związanych z geografią fizyczną. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, lecz już po 2 latach przeniósł się do Wrocławia, gdzie kontynuował naukę w zakresie meteorologii i klimatologii. Pod okiem profesora Aleksandra Kosiby przygotował pracę magisterską dotyczącą intensywnych opadów śnieżnych na Śląsku. Temat ten wkrótce miał rozwinąć w szeroko zakrojone badania terenowe. Po studiach Stanisław Baranowski podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim, najpierw jako obserwator, a potem jako uczestnik badań niwalnych w Sudetach i badań aktinometrycznych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jednak to wyprawy polarne uczyniły z niego prawdziwego pioniera. W latach 1957-60 Baranowski uczestniczył w serii eksploracji na Spitsbergen pod przewodnictwem Stanisława Siedleckiego. Uczestniczył także w zimowej ekspedycji w latach 1957-58, zdobywając doświadczenie w ekstremalnych warunkach polarnych. W 1962 roku Stanisław Baranowski otrzymał zaproszenie z Imperial College w Londynie do udziału w brytyjskiej wyprawie na Spitsbergen, gdzie zebrał materiały do dysertacji doktorskiej Termika tundry peryglacjalnej południowo-zachodniego Spitsbergenu. Praca ta zapewniła mu stopień doktora w 1964 roku, a jej drukowana wersja ujrzała światło dzienne 4 lata później. Dzięki stypendium British Council miał możliwość stażu w renomowanych ośrodkach polarystycznych, a praca u boku autorytetów znacząco pogłębiła jego wiedzę i dodała skrzydeł własnym badaniom. Baranowski był nie tylko badaczem, ale także organizatorem życia naukowego. Od 1 października 1967 roku jako adiunkt w Katedrze Geografii Fizycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, a wkrótce potem jako kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii, inicjował i prowadził szereg innowacyjnych projektów, w tym kompleksowe badania terenowe w Zieleńcu w Górach Bystrzyckich. Największe osiągnięcia Stanisława Baranowskiego łączą się z wyprawami na Spitsbergen. W latach 1970-74 kierował wieloletnim programem badań w rejonie lodowca Werenskiolda, którego kulminacją było założenie stacji polarnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Drewniany domek wzniesiony z jego inicjatywy stał się zalążkiem jednej z najważniejszych polskich placówek badawczych na Spitsbergenie, a stacja ta do dziś nosi jego imię. Baranowski był także inicjatorem projektów badających lokalne uwarunkowania klimatyczne na Dolnym Śląsku oraz budowniczym nowego obserwatorium meteorologicznego w Karkonoszach. Wniósł też wkład w automatyzację pomiarów meteorologicznych. Rozwiązania z tamtego czasu do tej pory mają znaczenie dla współczesnych pomiarów. Przebieg kariery naukowej uwieńczony został stopniem doktora habilitowanego uzyskanym w 1976 roku za badania nad lodowcami subpolarnymi Spitsbergen. Niebawem po habilitacji, pod koniec 1977 roku, Baranowski dołączył do ekspedycji na Wyspę Króla Jerzego na Antarktyce. Analizując lodowce i zjawiska klimatyczne, kontynuował swoją pasję, choć była to jego ostatnia wyprawa. Tragedia wydarzyła się podczas snu. Nieszczelna butla gazowa doprowadziła do zatrucia pomimo natychmiast udzielonej pomocy w polskiej stacji antarktycznej imienia Henryka Arktowskiego oraz w argentyńskiej bazie w Ushuaia, a następnie podczas leczenia w Argentynie i Polsce. Stanisław Baranowski nie odzyskał już przytomności. Zmarł 27 sierpnia 1978 roku i został pochowany na cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. Osiągnięcia i zaangażowanie Stanisława Baranowskiego
Baranowskiego nie poszły w zapomnienie. Stacja Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie nosi jego imię, a na Wyspie Króla Jerzego na stacji imienia Arktowskiego widnieje tablica upamiętniająca jego dokonania. Na całym świecie jego nazwisko zostało upamiętnione w nazewnictwie geograficznym. Przylądek Baranowskiego na Spitsbergenie, lodowiec Baranowskiego oraz Zatoka Staszka na Wyspie Króla Jerzego to miejsca, które przypominają o jego wkładzie w poznanie najzimniejszych zakątków globu. Historia Stanisława Baranowskiego to nie tylko opowieść o indywidualnych sukcesach naukowych. To uniwersalny przykład pasji, oddania i zaangażowania, które są inspiracją dla kolejnych pokoleń badaczy marzących o przełamywaniu własnych granic i poznawaniu nieznanego. Dziedzictwo, które pozostawił, ma swoje odzwierciedlenie zarówno w nauce, jak i w tych wszystkich, którzy wyruszają na wyprawy, by kontynuować jego dzieło na śnieżnych pustkowiach Arktyki i Antarktyki.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotomocni!
3: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
1: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
4: Zrobią z nas nowe opakowania.
1: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
0: To jest Gra FM.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu, w samym centrum Wrocławia na wodach Odry, leży miejsce absolutnie wyjątkowe – Wyspa Piasek. To jedno z tych miejsc, do których przyciągają nie tylko zabytki, ale i pulsująca historia miasta, której ślady odnajdujemy tu na każdym kroku. Wyspa Piasek, choć stosunkowo niewielka, odegrała w dziejach Wrocławia rolę na miarę największych wysp Europy. Stanowi też kluczowy element śródmiejskiego węzła wodnego Górnego, będąc łącznikiem między lewym a prawym brzegiem Odry, Starym Miastem, Ostrowem Tumskim i sąsiednimi wyspami. Wyspę Piasek charakteryzuje wyjątkowa lokalizacja. Jest zintegrowana z miejskim układem komunikacyjnym dzięki kilku mostom. Mostowi Piaskowemu łączącemu ją ze Starym Miastem, Mostowi Tumskiemu prowadzącemu na Ostrów Tumski oraz Mostom Młyńskim, przez które można dotrzeć na...
1: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Wybudowanej, jak głosi legenda, na piaskach starej rzymskiej areny. Tym samym Wyspa Piasek to nie tylko miejsce w geografii miasta, ale także fascynujący most kulturowy, łączący ze sobą różne epoki i tradycje Europy. Historia Wyspy Piasek splata się z losami Wrocławia niemal od samego początku istnienia miasta. Już we wczesnym średniowieczu przez wyspę przebiegał ważny trakt komunikacyjny północ-południe, który spajał miasto z resztą regionu. W czasach, gdy Wrocław był otoczony imponującymi fortyfikacjami, Wyspa Piasek znajdowała się tuż przed bramą piaskową, będącą strategicznym północnym wjazdem do miasta. Przełomowym momentem w historii tej części Wrocławia było wyburzenie murów miejskich na rozkaz Napoleona Bonaparte w wieku XIX. Od tego czasu przestrzeń wyspy zaczęła się zmieniać i otwierać na nowe funkcje miejskie. Do początku wieku XIX Wyspa Piasek była własnością kościelną, znajdowały się tu liczne zabudowania sakralne i klasztorne. Dopiero po kasacie zakonów w roku 1810 wyspa została oficjalnie objęta jurysdykcją miasta Wrocławia i stopniowo zaczęła się urbanizować. Dziś przez Wyspę Piasek z północy na południe biegnie ulica Świętej Jadwigi, a w stronę Ostrowa Tumskiego prowadzi wąska uliczka Najświętszej Marii Panny, podczas gdy pozostałe drogi kończą się ślepo na nabrzeżach Odry. W przeszłości wyspa była znacznie gęściej zabudowana. Przy skrzyżowaniu dzisiejszych ulic Świętej Jadwigi i Wodnej stał klasycystyczny dom własny Karla Gotharda Langhansa, twórcy słynnej bramy brandenburskiej w Berlinie. Wśród dawnych zabudowań dominowały domy w konstrukcji słupowo-ryglowej. Niestety zniszczone zostały niemal doszczętnie podczas walk o Wrocław w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Obecna architektura wyspy to fascynująca mozaika historycznych i współczesnych struktur. Oprócz imponującego kościoła Najświętszej Marii Panny na piasku możemy tu podziwiać dawny gotycki kościół Świętej Anny, który po roku 1810 został najpierw przebudowany na szpital, a obecnie funkcjonuje jako budynek mieszkalny. Przyciąga tu również barokowa cerkiew prawosławna świętych Cyryla i Metodego, do której przeniesiono zrujnowany kościół świętej Anny. Wśród użytkowych zabudowań warto wspomnieć o młynie wodnym Maria, który wznosi się nad odnogą oddzielającą wyspę od wyspy młyńskiej. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych dawnych młynów wodnych Wrocławia. Wyróżnia się również budynek dawnego klasztoru kanoników regularnych świętego Augustyna, obecnie siedziba różnych instytucji Uniwersytetu Wrocławskiego. Do roku 2017 mieściła się tu jedna z głównych czytelni Biblioteki Uniwersyteckiej. Od roku 2018 działa Katedra Judaistyki imienia Tadeusza Taubego, a od roku 2024 przeniesione zostały do tego gmachu także dziekanaty Wydziału Neofilologii oraz Wydział Komunikacji Społecznej i Mediów. Wyspa Piasek nie pozostaje miejscem zamkniętym jedynie w historii i architekturze. Cały czas tętni tu życie kulturalne i społeczne. W roku 2005 przy bulwarze Stefana Wyszyńskiego stanął pomnik kardynała Bolesława Kominka, wzbogacony cytatem z orędzia do biskupów niemieckich. To symboliczne dzieło odsłonięto w 40. rocznicę opublikowania tego ważnego aktu pojednania polsko-niemieckiego, który miał wpływ na kształtowanie powojennej tożsamości Wrocławia i całego Śląska. Wyspa Piasek jest wielowymiarową kolebką historii, która przez wieki kształtowała i nadal kształtuje tożsamość Wrocławia. Jej mosty, zabytki i różnorodność świadczą o otwartości miasta na przemiany, a jednocześnie o umiejętności czerpania z własnego dziedzictwa.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Zostałem Jolkę?
4: Jolka, do ciebie!
5: Słucham? Kto mówi?

0: A słyszałeś, że we Wrocławiu teraz katedra świętego Wincentego i świętego Jakuba we Wrocławiu, gotycka perła na mapie miasta. W samym sercu Wrocławia przy ulicy Świętej Jadwigi wznosi się jedna z najciekawszych i najważniejszych świątyń stolicy Dolnego Śląska. Katedra świętego Wincentego i świętego Jakuba. To nie tylko miejsce kultu, ale także zabytek architektury, który przez setki lat był świadkiem historii miasta i regionu. Budowę świątyni rozpoczęto w połowie XIII wieku, kiedy na tych terenach działał zakon franciszkanów. Kościół od samego początku miał być miejscem szczególnym nie tylko dla zakonników, ale także dla mieszkańców Wrocławia. Katedra została poświęcona dwóm świętym: Wincentemu z Saragosy oraz Jakubowi Większemu Apostołowi. Z czasem budowla zyskiwała na znaczeniu, stając się jednym z głównych ośrodków życia religijnego i społecznego miasta. Katedra reprezentuje styl gotycki, który można rozpoznać po charakterystycznych strzelistych oknach, sklepień krzyżowo-żebrowych oraz wysokich, smukłych wieżach. Wnętrze świątyni zachwyca bogactwem detali architektonicznych oraz dziełami sztuki sakralnej. Szczególnie warto zwrócić uwagę na piękne witraże, które rozświetlają wnętrze i nadają mu niepowtarzalny klimat. W katedrze znajdują się również liczne epitafia oraz nagrobki osób związanych z historią Wrocławia. Przez wieki świątynia była miejscem pochówku wielu zasłużonych mieszkańców miasta oraz duchownych. Do dziś zachowało się wiele zabytkowych elementów wyposażenia, takich jak barokowe ołtarze, ambona czy organy. Historia katedry była nierozerwalnie związana z dziejami Wrocławia. Przez wieki świątynia przechodziła różne koleje losu, od okresów świetności przez czasy upadku, aż po odbudowy i renowacje. W XVI wieku podczas reformacji kościół został przejęty przez protestantów i pozostał w ich rękach przez ponad 300 lat. Dopiero w wieku XIX świątynia wróciła do katolików, a następnie stała się główną siedzibą parafii rzymskokatolickiej. W XX wieku w wyniku działań wojennych podczas II wojny światowej katedra ucierpiała, została poważnie zniszczona, a jej odbudowa trwała przez kolejne lata. Dzięki zaangażowaniu społeczności Wrocławia i wsparciu instytucji kościelnych udało się przywrócić świątyni dawny blask. Obecnie katedra świętego Wincentego i świętego Jakuba pełni funkcję kościoła parafialnego oraz siedziby ordynariatu polowego Wojska Polskiego we Wrocławiu. Jest także ważnym miejscem spotkań ekumenicznych oraz wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty muzyki sakralnej. Świątynia przyciąga nie tylko wiernych, ale również turystów i miłośników architektury, którzy chcą na własne oczy zobaczyć jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Katedra świętego Wincentego i świętego Jakuba to nie tylko miejsce modlitwy, ale także żywy pomnik historii Wrocławia. Jej gotyckie mury, zabytkowe wnętrza oraz burzliwe dzieje sprawiają, że jest to jeden z najważniejszych punktów na mapie miasta, który warto odwiedzić i poznać bliżej.
1: Radio Gra.

0: reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
1: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

A słyszałeś, że we Wrocławiu kontynuujemy spacer po architektonicznych perełkach stolicy Dolnego Śląska i docieramy do kolejnego arcydzieła gotyku, Bazyliki Świętej Elżbiety. Bazylika Świętej Elżbiety we Wrocławiu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków stolicy Dolnego Śląska. Jej monumentalna sylwetka od wieków góruje nad wrocławskim rynkiem, przyciągając zarówno mieszkańców, jak i turystów. To nie tylko ważny punkt na mapie architektonicznej miasta, ale także istotne centrum życia religijnego oraz kulturalnego Wrocławia. Historia bazyliki sięga XIII wieku, kiedy to świątynia powstała jako niewielki kościół parafialny. W kolejnych stuleciach wraz z dynamicznym rozwojem Wrocławia obiekt był rozbudowywany i przebudowywany, zyskując gotycki charakter. Największy rozkwit przypadł na wiek XIV oraz XV, kiedy to bazylika stała się jednym z najważniejszych kościołów miejskich. Niezwykła wieża, która w przeszłości liczyła ponad 90 metrów wysokości, przez długi czas była najwyższą budowlą w mieście i pełniła funkcję punktu obserwacyjnego. Bazylika Świętej Elżbiety to klasyczny przykład gotyckiej architektury ceglanej z charakterystycznymi strzelistymi łukami, sklepieniami krzyżowo-żebrowymi oraz bogato zdobionymi portalami. Trójnawowy układ świątyni, imponujące prezbiterium oraz liczne kaplice boczne podkreślają rangę tego miejsca. Wnętrze bazyliki zachwyca nie tylko rozmiarami, ale także detalami. Uwagę zwracają zabytkowe epitafia, rzeźby oraz witraże, z których część pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza. Przez wieki Bazylika Świętej Elżbiety była świadkiem najważniejszych wydarzeń w historii Wrocławia. To tutaj odbywały się uroczystości religijne, koronacje oraz pogrzeby zasłużonych obywateli. Kościół przez długi czas był główną świątynią protestancką miasta, a od drugiej połowy XX wieku znów pełni funkcję katolickiej parafii. W 1997 roku świątynia otrzymała tytuł Bazyliki Mniejszej, co podkreśliło jej znaczenie w strukturze kościelnej. Obecnie Bazylika Świętej Elżbiety to nie tylko miejsce modlitwy, ale także popularny punkt widokowy. Po gruntownej renowacji udostępniono wieżę, z której rozciąga się panorama Wrocławia. Według wielu to najlepsze miejsce, by podziwiać miasto z góry. W świątyni regularnie odbywają się koncerty muzyki organowej i churalnej, a także wystawy i wydarzenia kulturalne. Dzięki temu bazylika łączy funkcje sakralne z ważną rolą w życiu kulturalnym miasta. Przez swoją długą historię Bazylika Świętej Elżbiety wielokrotnie ucierpiała wskutek pożarów, wojen i działań zbrojnych. Szczególnie tragiczny był pożar z 1976 roku, który zniszczył dach i wieżę świątyni. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz władz miasta udało się przeprowadzić odbudowę i przywrócić świątyni dawną świetność. Dzisiaj bazylika jest nie tylko miejscem kultu, ale także symbolem odrodzenia oraz troski o dziedzictwo historyczne miasta.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: tej odsłonie programu A słyszałeś, że we Wrocławiu katedra świętej Marii Magdaleny, gotycka perła Dolnego Śląska. W samym sercu Wrocławia znajduje się jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków architektury sakralnej miasta. Katedra świętej Marii Magdaleny. Ten gotycki kościół, zlokalizowany przy ulicy Szewskiej, od wieków przyciąga uwagę nie tylko mieszkańców, ale i turystów z całego świata. Historia świątyni to opowieść o przemianach, odbudowach i niezwykłych wydarzeniach, które na trwałe wpisały się w dzieje stolicy Dolnego Śląska. Katedra świętej Marii Magdaleny jest jednym z najważniejszych przykładów gotyku na terenie Wrocławia. Jej budowa rozpoczęła się w XIII wieku, a zakończono ją w wieku XIV. Charakterystyczną cechą świątyni są dwie wysokie, bliźniacze wieże, które górują nad centrum miasta. To właśnie pomiędzy nimi rozciąga się słynny Mostek Pokutnic, punkt widokowy, z którego rozpościera się panorama Wrocławia. Według legendy Mostek był miejscem, gdzie pokutowały dusze kobiet prowadzących niegodziwe życie. Dziś stanowi atrakcję turystyczną, a wejście na jego szczyt to niezapomniane przeżycie. Katedra świętej Marii Magdaleny była początkowo świątynią katolicką, jednak w wyniku zmian religijnych, jakie przyniósł wiek XVI, przeszła w ręce protestantów i przez wiele lat pełniła funkcję kościoła ewangelickiego. W XX wieku, po zakończeniu II wojny światowej, ponownie została przekazana katolikom, a obecnie pełni funkcję katedry polskiego kościoła katolickiego. Przez stulecia kościół był świadkiem licznych wydarzeń historycznych, w tym zniszczeń podczas wojen husyckich oraz oblężenia Wrocławia w czasie II wojny światowej. Największe straty poniosła podczas działań wojennych w roku 1945, kiedy to pożar zniszczył dach i część wnętrz. Po wojnie rozpoczęto żmudną odbudowę świątyni, która trwała przez wiele lat. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i wsparciu różnych organizacji katedra odzyskała swój dawny blask. Współczesny wygląd kościoła zachwyca zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Uwagę zwracają piękne gotyckie portale, witraże oraz fragmenty oryginalnego wyposażenia, które przetrwały zawieruchę wojenną. Warto również wspomnieć o unikalnych organach, które są jednym z największych instrumentów tego typu we Wrocławiu. Katedra świętej Marii Magdaleny odgrywa ważną rolę nie tylko jako zabytek architektury, ale także jako centrum życia religijnego i kulturalnego miasta. Odbywają się tu liczne koncerty, wystawy oraz spotkania, które przyciągają zarówno wiernych, jak i miłośników sztuki. Świątynia jest również miejscem ważnych uroczystości kościelnych i państwowych, będąc symbolem wielokulturowości oraz bogatej historii Wrocławia. Katedra świętej Marii Magdaleny to nie tylko świadectwo średniowiecznej architektury i burzliwej historii miasta, ale także miejsce, które łączy pokolenia. Spacerując po wrocławskim rynku, trudno przeoczyć majestatyczne wieże kościoła, a wejście na Mostek Pokutnic to obowiązkowy punkt każdej wycieczki po stolicy Dolnego Śląska. Świątynia pozostaje jednym z najważniejszych symboli Wrocławia, przyciągając uwagę swoim niepowtarzalnym klimatem i bogactwem historycznym.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Słuchacie programu A Słyszałeś, że we Wrocławiu. W tym odcinku odwiedzamy kolejną gotycką perłę położoną w samym centrum miasta, kościół świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława we Wrocławiu. Kościół świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława to jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków sakralnych Wrocławia. Położony przy ulicy Świdnickiej przyciąga uwagę zarówno turystów, jak i mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Jego historia sięga średniowiecza, a architektura do dziś zachwyca miłośników gotyku. Początki kościoła sięgają końca XIII wieku, kiedy to na polecenie księcia Henryka IV Probusa wybudowano pierwszą niewielką świątynię. Obecny gotycki kościół powstał w połowie XIV wieku z inicjatywy czeskiego króla Karola IV Luksemburskiego. Kościół od samego początku pełnił ważną rolę. Był miejscem spotkań polskich, czeskich i śląskich duchownych oraz symbolem jedności trzech narodów. Świątynia zachwyca swoją architekturą. Składa się z trójnawowego korpusu, krótszego prezbiterium oraz dwóch wysokich wież. Południowa z nich została ukończona w XV wieku, natomiast północna nigdy nie została dokończona. Całość utrzymana jest w surowym stylu gotyckim z charakterystycznymi ostrołukowymi oknami i sklepieniami krzyżowo-żebrowymi. Wnętrze kościoła kryje wiele cennych zabytków. Na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny, liczne epitafia oraz gotyckie detale architektoniczne. W świątyni znajdują się również relikwie świętej Doroty, a także liczne dzieła sztuki sakralnej, które zachwycają kunsztem wykonania. Kościół świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława przez wieki był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych. W czasie wojen husyckich świątynia została poważnie uszkodzona, jednak szybko ją odbudowano. W XVI wieku kościół przeszedł w ręce protestantów, by po 100 latach powrócić do katolików. W XIX wieku został gruntownie odrestaurowany, a w czasie II wojny światowej ponownie ucierpiał wskutek działań wojennych. Po wojnie przystąpiono do odbudowy i renowacji świątyni, przywracając jej dawny blask. Obecnie kościół świętego Stanisława, świętej Doroty i świętego Wacława pełni funkcję kościoła parafialnego. Odbywają się tu regularne msze święte, a także liczne koncerty muzyki organowej i churalnej. Świątynia jest otwarta dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać zarówno jej architekturę, jak i zgromadzone dzieła sztuki. Kościół stanowi ważny punkt na mapie Wrocławia. Nie tylko jako miejsce kultu religijnego, ale także jako cenny zabytek architektoniczny i historyczny. Jest częścią szlaku wrocławskich kościołów gotyckich i obowiązkowym przystankiem dla wszystkich miłośników historii i sztuki.
1: Słuchasz radia Gra FM.

0: To jest program A, słyszałeś, że we Wrocławiu. W tej odsłonie kolejna perła gotyckiej architektury w stolicy Dolnego Śląska, kolegiata Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. W samym sercu Wrocławia, na malowniczym Ostrowie Tumskim, wznosi się jeden z najbardziej charakterystycznych zabytków miasta, kolegiata Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. To wyjątkowa dwupoziomowa świątynia, która od wieków przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów. Jej historia, architektura i znaczenie dla kultury Dolnego Śląska czynią ją jednym z najważniejszych kościołów Wrocławia. Kolegiata jest prawdziwą perełką gotyku. To unikalny w skali Polski, a nawet Europy, przykład świątyni dwupoziomowej. Na dolnej kondygnacji znajduje się kościół Świętego Bartłomieja, natomiast na górnej kościół Świętego Krzyża. Charakterystyczna dwupoziomowa konstrukcja powstała w wyniku decyzji księcia Henryka IV Probusa, który w 1287 roku ufundował w tym miejscu nową świątynię. Budowa kolegiaty trwała przez wiele lat. Dolny kościół ukończono pod koniec XIII wieku, natomiast górny na początku XIV wieku. Z czasem kościół stał się ważnym ośrodkiem religijnym i kulturalnym Wrocławia. Kolegiata Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja była świadkiem wielu istotnych wydarzeń w historii miasta. W średniowieczu była miejscem koronacji książąt śląskich oraz licznych ważnych uroczystości kościelnych. Podczas wojen i zawirowań politycznych wielokrotnie ulegała zniszczeniom, ale zawsze podnoszono ją z ruin. W okresie reformacji i wojny 30-letniej świątynia przechodziła z rąk katolików do protestantów i z powrotem, co miało wpływ na jej wyposażenie i stan zachowania. Po II wojnie światowej, mimo zniszczeń, kolegiatę odbudowano i przywrócono jej dawny blask. Wnętrze kolegiaty zachwyca bogactwem detali architektonicznych i artystycznych. W dolnym kościele Świętego Bartłomieja uwagę przyciągają gotyckie sklepienia krzyżowo-żebrowe oraz zabytkowe ołtarze. Górny kościół Świętego Krzyża imponuje przestrzenią i smukłymi oknami. W świątyni znajduje się wiele cennych dzieł sztuki, w tym nagrobek fundatora, księcia Henryka IV Probusa. Na przestrzeni wieków kolegiata była miejscem pochówku wielu wybitnych postaci związanych z historią Wrocławia i Dolnego Śląska. Wnętrza kościoła były również areną licznych koncertów i wydarzeń kulturalnych. Dziś kolegiata Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja pełni ważną rolę w życiu religijnym i kulturalnym miasta. To miejsce spotkań, modlitwy, ale także koncertów i wystaw. Świątynia jest dostępna dla zwiedzających, którzy mogą podziwiać jej niezwykłą architekturę oraz poznać fascynującą historię. Kolegiata to nie tylko zabytek, to także symbol wielokulturowy dziedzictwa Wrocławia, miasta, które przez wieki było miejscem spotkania różnych tradycji, religii i narodowości. Jej losy odzwierciedlają bogatą i skomplikowaną historię całego regionu. Kolegiata Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim to jeden z najcenniejszych zabytków Wrocławia. Jej unikatowa architektura, wielowiekowa historia i rola w życiu miasta sprawiają, że jest miejscem wyjątkowym na mapie Dolnego Śląska. To obowiązkowy punkt dla każdego, kto chce lepiej poznać historię i kulturę stolicy regionu.
1: Radio Gra FM.

0: tym odcinku programu A słyszałeś, że we Wrocławiu odwiedzamy kolejną gotycką perłę, Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku. W samym sercu Wrocławia, na malowniczej wyspie Piasek, wznosi się jeden z najważniejszych zabytków sakralnych miasta, Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku. Ta gotycka świątynia, będąca świadkiem burzliwej historii regionu, przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i turystów swoją majestatyczną sylwetką, bogatą historią oraz unikatowymi dziełami sztuki. Początki Kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku sięgają wieku XI, kiedy to na wyspie powstała pierwsza romańska świątynia. Jednak obecny gotycki kościół wzniesiono w wieku XIV. Prace rozpoczęto około roku 1313, a zakończono pod koniec wieku. Świątynia była wielokrotnie przebudowywana i rozbudowywana, co pozostawiło na niej ślady różnych epok architektonicznych. Ważnym momentem w historii kościoła był czas wojny 30-letniej, kiedy to świątynia została poważnie uszkodzona. Następnie w wieku XIX przeprowadzono gruntowną renowację, która przywróciła jej dawny blask. Niestety w trakcie II wojny światowej kościół został niemal doszczętnie zniszczony podczas oblężenia Wrocławia. Odbudowa świątyni trwała wiele lat, a jej zakończenie przypadło na lata 60. XX wieku. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku to trójnawowa bazylika z wydłużonym prezbiterium i dwoma strzelistymi wieżami, które górują nad wyspą Piasek. Fasada świątyni zachwyca bogactwem detali gotyckich, a wnętrze urzeka monumentalnością i harmonią proporcji. W środku można podziwiać liczne zabytkowe ołtarze, rzeźby i obrazy pochodzące z różnych okresów. Szczególną uwagę zwraca gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, będąca jednym z najcenniejszych przykładów średniowiecznej sztuki sakralnej na Śląsku. W kościele znajduje się także słynna ikona Matki Bożej Łaskawej, otaczana czcią przez wiernych od wielu stuleci. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku od wieków pełnił ważną rolę w życiu religijnym i kulturalnym Wrocławia. Był miejscem spotkań, modlitwy i pielgrzymek, a także świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Świątynia jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej oraz ośrodkiem życia duchowego dla mieszkańców miasta. Oprócz funkcji religijnych, kościół często staje się areną koncertów muzyki organowej i churalnej, przyciągając miłośników sztuki z całego kraju. Jego znakomita akustyka oraz wyjątkowa atmosfera czynią z niego jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Wrocławia. Po zniszczeniach II wojny światowej odbudowa kościoła stała się jednym z symboli odradzania się Wrocławia. Dzięki staraniom konserwatorów i mieszkańców świątynia odzyskała swój dawny blask, a dziś znów tętni życiem. Współcześnie kościół jest nie tylko miejscem kultu, ale także ważnym punktem turystycznym wpisanym do rejestru zabytków. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku pozostaje jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków Wrocławia, będąc świadectwem bogatej historii miasta oraz nieprzemijających wartości duchowych i artystycznych.
1: Słuchasz radia Gra FM.

Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: To jest Gra FM.